Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

0: jest SK Rock.
1: Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od 1 września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Marcin Romanowski ma ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, który jest zależny od Rosji. O tym Michał Rawa.
3: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
4: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
3: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
1: Przypomnę, Romanowski do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Więzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do jutra, do godziny 2 w nocy, przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania, czyli największym porcie na tej włoskiej wyspie. Jest to problem nawet dla setki polskich turystów. Oficjalnie MSZ informowało wczoraj, że około 200 naszych rodaków ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Jest szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie 1000 osób odwiedzających tę wyspę. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, jedziemy do Comiso, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to 220 euro, pokój na dziś kolejne 100, pociąg to około 100 euro, samochód na kolejną dobę 460 euro. Sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu Etny odwołano już 700 lotów z Katani.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jeszcze zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od 1 września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza na odcinku liczącym niespełna 3 km. Dotychczas dojeżdżają do Polany Włosinica i pokonując prawie 7 km. Jest to, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, realizacja porozumienia z lutego 2025 o hybrydowym charakterze połączenia do słynnego stawu.
5: Chcemy wykorzystać to, że jeszcze jesienią turystów będzie na Podhalu wielu, więc uda nam się zebrać te informacje, które będą nam potrzebne do wdrażania modelu docelowego, żeby te wszystkie rozwiązania organizacyjne, które planujemy, przetestować i potem wdrożyć w momencie, kiedy już te busy będą.
1: Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u. Od wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Pogoda.
7: Włosienice to się chyba na udo kiedyś zapinało, tak mi się wydaje.
8: Na udo,
7: na udo.
8: Powiadasz.
7: No tak, żeby tam, wiesz, się tak umartwiać.
9: Mm-hmm. Niektórzy też na klacie zapinają włosie.
8: Dobra, wiecie co, ja wam powiem tak, ja to się wczoraj wzruszyłam, naprawdę. I to było niesamowite widowisko, ja się tak cieszyłam. Oglądałam najpierw na stronie NASA, potem u Karola Wójcickiego. Coś nieprawdopodobnego i się do dzisiaj się jaram.
7: A co oglądałaś? Czekaj, bo...
8: Zaćmienie słońca.
7: Umknęło?
8: Zaćmienie słońca.
7: Ja czekam na
8: i
7: to kolejne.
8: I zachodziło to po prostu jedno na drugie. I wyglądały jak tej samej wielkości, a nie są. W sensie ten księżyc z tym słońcem.
9: No, nas różni od słońca to, że jak słońce zaćmiło, to zaraz z powrotem się pojawiło. A nas jak zaćmiło, tak trzyma
7: tak.
9: I trzyma.
7: A jak z Wojtkiem staniemy do zdjęcia, ja stanę bliżej, a on stanie dalej, to jesteśmy tego samego wzrostu.
8: No, ja muszę stać bardzo daleko i też wtedy jestem.
9: Temperatury podobnie. Jak rano się ubierzecie ciepło, to odczuwacie, że jest ciepło, a po południu po prostu się robi ciepło. Poranku, proszę państwa, od 13 do 14 w ciągu dnia, dzisiaj 22 w Białymstoku, 24 w Warszawie, Łódź z 25 stopniami, a najcieplej na zachodzie cała zachodnia ściana Szczecin, z Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Wrocław oraz Opole do stopni 27.
0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Essero.
7: Jakie są wasze mocne strony?
8: Tak, dzisiaj o tym rozmawiamy. Ja na pewno znajdę wszędzie żywność. Już dostałam ochrzan od Wojtka, że ciągle się walają wafle.
9: Pierdzielenie głupot to również jest nasza dyscyplina radiowo-narodowa.
7: W czym jest mocny Michał?
1: W raportach. Staram się przynajmniej, nie zawsze wychodzi.
9: Zwłaszcza w sportowych. Potwierdzamy.
7: Ale dzisiaj będzie mówił o zaćmieniu.

0: Just call me Farewater.
1: Good morning, rise and shine.
2: Escaroc.

0: jeszcze miesiąc, dwa i taką szklaną pogodę będziemy mieli za oknami. Na razie cieszmy się tym słoneczkiem.
1: My cieszmy się i radujmy, nawet jak się wczoraj wzięło i zaciemniło przez chwilę. Dzisiaj o naszych mocnych stronach rozmawiamy, bo jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja zawsze podziwiam leworęcznych, a w ogóle najbardziej podziwiam tych, którzy mają, że tak powiem, sprawną i lewą, i prawą, i potrafią pisać i lewą, i prawą. I takich znam też. Mhm. To jest niebywałe, ale ja mam mocne strony. Moje chciałam od razu powiedzieć, że ja jestem mistrzem w kwestii znajdowania żywności i zawsze ją gdzieś wyniucham.
0: Bardzo dobrze. Ja jestem na przykład niebywale przystojny. Czasami mi to przeszkadza, bo ludzie widzą tylko moją bardzo przystojną i piękną twarz, a nie zwracają uwagi na resztę.
2: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
0: Drodzy Państwo, no po prostu...
1: Co za mocna ekipa.
0: Niewiarygodne, no.
1: No, widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
2: Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
0: Dokładnie.
2: Od razu nam się lepiej żyje.
0: Dwoje takich jak nastroje, to nie ma ani jednego. A Państwa mocne strony?
3: Jakie są twoje mocne strony?
4: Też myślę, że jestem uprzejma, że kulturalna i że taka, no nie wiem, że pomocna, tak mi się wydaje po prostu. Coś takiego.
0: No to dzisiaj wszyscy chyba będziemy tak ściemniać, coś mi się wydaje.
1: Coś ściemniać. Zobaczcie, co jesteśmy mocni. No to czekamy na wasze wiadomości w Messengerze. Jakie są wasze mocne strony?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Lubię sobie tak wylistować ich wszystkich razem. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary. Już prawie, że z pamięci mogę to wszystko powiedzieć.
2: Siedzi taki Slash i mówi, ale zostałem wylistowany.

0: Pozdrowienia od Mańkuta. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
4: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych pytamy o to, jakie są Wasze mocne strony.
1: Na przykład... Mam jeszcze jedną mocną stronę. Mam głupie sny. Na przykład dzisiaj śniły mi się pod łóżkiem sobie, znaczy nie pod łóżkiem, tylko pod mostem jakimś leżały dwa szereki. Naprawdę, zupełnie poważnie, wcale nie ściemniam. I jeden szereg był umazany na zielono i powiedział, mówi, stary, ja nie wiem, co to jest, ale się pocę. I się obudziłam.
0: No i po co nam to?
1: Nie wiem, ale to są mocne strony. Jak ktoś może wie, bo ja w senniku nie znalazłam, co to jest, jak ci się śni spocony szereg na zielono.
0: Co ci się śni? Mokry szereg.
2: Wszedł mi do łóżka. Drodzy Państwo, jakie są Wasze mocne strony? To Was dzisiaj pytamy. Na sport Państwo zwracacie uwagę.
3: Moja wiedza na temat piłki nożnej jest tak mocna, jak nasza kadra narodowa, więc myślę, że jestem dosyć mocny w sportowej w tym zakresie i razem z Michałem spokojnie mógłbym prowadzić tą część raportu. A tak poważnie, to moja samoocena ostatnimi czasy tak spadła, że słucham was, żeby trochę się podbudować.
2: O rany. Michał już pana zaprasza do raportu połówkowego, wtedy będzie w sporcie.
1: Ja też dołączę chętnie.
0: Ale okazuje się, że państwo też dostrzegacie bardzo ważną rolę innych osób w swoich własnych stronach.
4: Moje mocne strony to wkurwienie żony. To mi wychodzi najlepiej.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Już za chwilę sport w raporcie. Doczekać się nie możemy, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, kogo tam zaprosił do programu Wojtek Góralski.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w ST Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w ST Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tzw. zamachu stanu. Umorzono ostatnie wątki związane z Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa, uznając, że opisane działania nie wyczerpywały znamion przestępstwa. Najnowszy raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazuje jasno ponad czterokrotny wzrost liczby ognisk WZW typu A oraz więcej zachorowań na choroby odkleszczowe. Po raz pierwszy od 25 lat w Polsce odnotowano też przypadek groźnej choroby zakaźnej.
3: To jest raport.
4: Prezydent Kolumbii poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, to 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych.
3: SK Rock Sport.
4: Trzeci dzień mistrzostw i trzeci medal. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. O medal w rzucie młotem walczyła Anita Wodarczyk, ale skończyła na czwartym miejscu. Szósty w biegu na 400 metrów był Maksymilian Szwed. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Eliną Świtoliną 6-3 i 1-6, 6-3 i po raz kolejny awansowała do decydującej rundy w tym sezonie. Rywalką Świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
1: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: 22 minuty tylko, drodzy Państwo, do godziny 7, jak na 7 do roboty, to czas najwyższy się chyba już z domu zawijać, a my dla Państwa mamy jak zwykle ciekawą ciekawostkę.
1: No to, co prawda śniły mi się dwa Szreki, ale będzie o wielbłądzie, bo ja rzeczywiście oglądałam taki filmik na plaży publicznej Abu Dhabab, niecałe 40 kilometrów od takiego kurortu, gdzie bardzo dużo ludzi zresztą przebywa i jeździ, Marsalam. Wśród parasoli, leżaków nagle niespodziewanie pojawił się wielbłąd jednogarbny. Wszystko
2: przyszedł
1: to nagrał, tak, polski turysta, to zresztą nagranie zrobiło w sieci absolutną furorę. Wielbłąd przywędrował z gór, był absolutnie dziki i nieoswojony, wyobraźcie sobie takiego dzikiego wielbłąda. Najpierw się przechadzał między turystami, potem postanowił się wykąpać chłopak, wcale mu się nie dziwię, bo pewnie ciepło, ale w końcu zaczął się wkurzać, jak go jakiś gość z tych leżaków zaczął przeganiać, idiota, więc no, co dziwicie mu się, no przeganiał tego wielbłąda, to ten zaczął po prostu kopytami wierzgać i panu się od razu odechciało.
2: Ale słuchajcie, my nawet ten film mamy dźwiękowo nagrany.
3: Turku, kończy się chyba roztorowo.
4: To jest wielbłąd.
3: A, przepraszam. Wielbłądzie kończy się chyba roztorowo.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: O, proszę bardzo, Mr. Brightside, to w sumie to też trochę ja. Ja to zawsze widzę dobrą stronę mocy.
1: Odnajdujesz siebie właściwie w każdym znaku na ziemi,
0: tak,
1: który się
0: prawda.
1: Pojawia, w każdej nucie, w każdym śnie, który ci się przyśni.
0: No, ale zaćmieniu, które mnie wczoraj wzruszało. Ja miałam naprawdę łzy w oczach wczoraj.
1: No, patrzymy na Aśkę, ona do dzisiaj jeszcze jakaś taka roztrzęsiona, wzruszona.
2: No widzicie, moją z kolei mocną stroną jest bycie pesymistą. Ja potrafię tak naprawdę znaleźć złą energię we wszystkim, co się dzieje dookoła.
1: Ale ja ciebie rozumiem, bo wiesz, pesymista to jest tak naprawdę zorientowany optymista.
2: Oczywiście, że tak. Twardo stąpam po ziemi, która może się w każdej chwili rozstąpić i wciągnąć.
0: Tak przypominasz kłapouchego, Wojtek, że to jest po prostu niebywałe.
2: To wszystko od czasu, kiedy ktoś mi wbił w ogon po prostu tego gwoździa.
1: W ogon, to nie w ogon wbili, tylko... No dobrze, drodzy państwo, dobra. Wasze mocne strony.
3: Halo, dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że koleś to powiedział, że najlepiej mu chodzi w kur... własnej żony, to się z nim solidaryzuje. A ja mówię, myślę tak, z drugiej strony, że najlepiej mojej żonie wchodzi w kur... własnego męża.
2: To doskonały duet nam się trafił.
1: Chyba znam pana żonę. Co tam jeszcze?
4: Jestem dobry. Robię dobrą kiełbasę, ogórki małosolne i nie tylko takie wyroby. Już mieliście się okazję kilkakrotnie przekonać. Jeżeli chcecie nadal, to zapraszam. Jestem chętny na jakiś wyjazd.
1: To jest tak dobra kiełbasa, że szybko znika.
5: A gdzie twoja kiełbasa?
6: Już zabłem.
5: Na drugi raz tak się nie śpiesz.
7: Poranne 6 na 9.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Polski Stifler w barokowych gaciach spaceruje po wybiegu w Nowym Jorku. My nawet wiemy, jak dostał tą pracę. Are you model?
2: Yes, please.
3: U mnie z kolei Sylwia Bomba żali się, że ktoś kupił jej w nocy followersów. Pochodzą z Pakistanu i są to lewe konta. I ja sobie tak myślę, kiedyś, jak człowiek chciał zrobić komuś na złość, to strzelał z kapiszona. A dzisiaj trzeba kupić boty z Pakistanu.
1: O, bogata sprawa. U mnie eleganccy George i Amal Clooneyowie przybyli nad jezioro Como. Co robili nad jeziorem Como? Nie wiadomo.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.
7: Eskaro.
8: Gramy dla was kawał.

0: Wyciekły dane blisko 19 milionów Polek i Polaków podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoktor. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoktor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli boimy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gębiewski.
2: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
3: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Przypomina minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
0: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby.
1: To jest raport.
0: Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
0: 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala 27 lipca. Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszaniem. Z danych portalu travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji w pierwszych 15 dniach sierpnia jest o 42% wyższa niż w tym samym okresie lipca. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Największym zainteresowaniem cieszą się Góry, gdzie rezerwacji jest aż o 57% więcej niż miesiąc temu.
6: Polacy nie wybierają wyłącznie plaży, też bardzo chętnie stawiają na aktywniejszy wypoczynek.
5: Mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Dużym zainteresowaniem cieszy się również sierpniowy długi weekend, na który coraz więcej osób decyduje się niemal w ostatniej chwili.
6: Połowa rezerwacji pojawiła się dopiero w ciągu ostatnich 2 tygodni.
5: Za większym zainteresowaniem idą też jednak wyższe ceny. Za noc dla dwóch osób trzeba zapłacić średnio 670 zł w górach, 830 zł nad Bałtykiem i 720 zł nad jeziorami.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kartą, a może raczej banknotami i monetami, 16 sierpnia będziemy obchodzić Dzień Płacenia Gotówką. To inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich. Przekonuje on, że gotówka wciąż powinna mieć swoje miejsce w codziennych płatnościach. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na osoby, które z różnych powodów nie korzystają z płatności elektronicznych. O celu akcji z organizatorem Rafałem Górskim rozmawiała Małgorzata Zawada.
7: Po co dzisiaj się tutaj spotykamy?
8: Zapowiadamy 5. edycję Dnia Płacenia Gotówką, która będzie się 16 sierpnia w całej Polsce. Chcemy nagłośnić tegorocznym Dniem Płacenia Gotówką zjawisko postępującego wykluczenia gotówkowego.
7: Czy są jakieś statystyki albo informacje właśnie, kogo dotyczy to wykluczenie w większości?
8: No przede wszystkim osób starszych. Dotyczy to również tych osób, które z takich czy innych względów rezygnują z posiadania smartfona i aplikacji.
0: Data 16 sierpnia nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1794 roku do obiegu trafiły pierwsze polskie banknoty.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Pogoda. Piękny dzień przed nami, proszę Państwa. Od 23 stopni w Gdańsku, 23 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, a najcieplej na zachodzie naszego kraju, Zielona Góra, Gorzów, Wrocław, nawet do stopni 27. W całym kraju pogodniej i nawet dzisiaj bez tych nieszczęsnych podmuchów wiatru.
11: A jak będzie w weekend na Mazurach?
10: No na pewno będzie ta Masia Ziętarska, będzie pies Czarek. Będzie ciekawie. Słuchajcie, ale weekend ma wyglądać tak, że bodajże w sobotę ma być 30 stopni.
12: Aha.
10: I później załamanie pogody, trach, w niedzielę 20.
11: No, widzisz, czy ja się jeszcze załapię. Pamiętaj, jeszcze będzie pies Jaćka.
10: Czyj?
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
14: Ale nie dworujemy sobie, bo obiecała nam przywieźć jajka stamtąd, gdzie będzie, i to jest jej mocna
11: przywiozę,
14: strona.
11: Przywiozę, tak, zamówię. Jak się kury niosą, to przywiozę.
15: Jakie są wasze mocne strony? O tym dzisiaj rozmawiamy. Michale, co u ciebie?
0: Warszawskie Zoo uczciło Światowy Dzień Słonia. Jak o tym powiemy?

0: Jugoton i tutaj w towarzystwie pana Kazimierza. I Kazik, proszę państwa, w tym roku gra też bardzo ciekawe połączenie z raperem, który się nazywa Problem. To wszystko występuje w ramach festiwalu Męskie Granie. Za tydzień wielki finał tejże trasy koncertowej w tym roku w Warszawie. Męskie Granie i znów Kult i Problem wystąpią na scenie. Problem gra Kazika. Tak, no, tak problematycznie to się nazywa.
1: Jak powiedziałeś, że Kazik i Problem na scenie, to pomyślałem sobie, aha, wracasz do najsłynniejszego koncertu w zeszłym roku.
2: Oj, bardzo niefortunne połączenie. Wracamy do leworęcznych dzisiaj, o których mowa, bo jest dzisiaj Dzień Leworęcznych. Ja chciałam wam powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że leworęczni ludzie posiadają większe zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, matematyczne, dlatego że mają po prostu bardzo rozwiniętą prawą półkulę mózgu. I to jest niesamowite. Jest sporo ludzi znanych, którzy są leworęczni. Na przykład Leonardo da Vinci był leworęczny, Marilyn Monroe, Lewis Carroll, David Bowie, Kurt Cobain był leworęczny, Jimi Hendrix, Juliusz Cezar też był leworęczny, Neil Armstrong, Winston Churchill, Barack Obama, Napoleon Bonaparte też był leworęczny.
0: Ale jest jeszcze więcej osób nieznanych leworęcznych. Mhm. Mój brat, moja żona.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: Naprawdę? Słuchajcie,
0: znacie? Ja bym im nie ufał.
1: No bo znamy wszyscy powiedzenie funkcjonujące w społeczeństwie, masz dwie lewe ręce. Odnosi się do osób, które nie potrafią niczego w ręku utrzymać, niczego zrobić i tak dalej. Zastanawiam się, dlaczego?
2: No, bo gdyby wszyscy mieli takie dwie lewe ręce, jak ludzie leworęczni,
1: to wtedy?
2: O, to bylibyśmy bardzo sprawni.
1: Okej, o mocnych stronach rozmawiamy, naszych i Asi.
3: Jak tak słucham pani Asi, to przypomina mi się, jak kiedyś biegli sądowi, powiedzieli, psychologowie biegli sądowi, określili, że jestem bezczelnie pewny siebie i mam adekwatnie zawyżoną samoocenę. Piękne to były czasy. Chciałbym, żeby mi ta pewność siebie jeszcze wróciła, także pani Asiu, gratuluję, tak trzymać. Jedną z pani mocniejszych stron myślałem, że jest rozmawianie o jedzeniu i o motoryzacji, ale widzę, że mówić o sobie też pięknie pani potrafi.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: SK Rock, mówimy o sobie.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale dlaczego biegli sądowi oceniali pana możliwości?
2: Ja nie wiem, ale wiem na pewno, że jak człowiek sam o sobie nie powie dobrze, to się nie doczeka.
1: To prawda. Absolutnie wychodzę z takiego samego założenia.
2: Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Jest kilka wątków, drodzy państwo, do których wrócić musimy a propos naszego dzisiejszego tematu, o mocnych stronach rozmawiamy.
1: Tak, to prawda, bo w związku z Dniem Osób Leworęcznych, Lionel Messi jest leworęczny, Diego Maradona, proszę bardzo, Rafael Nadal, Martina Navratilova, John McEnroe też i na przykład Dariusz Michalczewski też.
0: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach.
2: Tak jest, na zdrożnym końcu ty jesteś byłym niedoszłym tenisistą i wiesz, jak ważne jest na przykład umiejętność posługiwania się lewą nogą czy też lewą ręką, chociażby w boksie, w tenisie, czy nawet w piłce nożnej, gdzie możesz kogoś zaskoczyć umiejętnie strzelając z lewej nogi.
0: No, otóż to, drodzy państwo, no bo zdecydowana większość jednak społeczeństwa to są osoby praworęczne. Jak tenisista całe życie gra z praworęcznymi, nagle naprzeciwko niego staje leworęczny zawodnik, no to do jasnej cholery, gdzie on ma forehand, a gdzie backhand, już można zgłupieć.
1: Dobre, podoba mi się to.
2: W kolarstwie może to nie jest tak istotne.
0: Chyba, że jest. A propos sportu, bo o tym rozmawialiśmy i wracamy do jednego z wątków, który poruszyliśmy. Jeden z naszych słuchaczy mówił o biegłych sądowych.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym się chciał tak odnieść do tego pana, co opowiadał, że biegli sądowi oceniali jego zdolności, czy tam właściwości. Zastanawia mnie jedna rzecz. Dokąd ci sądowi biegli? To jest zastanawiające trochę, nie? Pytanie, oni tak w ogóle w biegu ocenili?
2: Jak duży był ten sąd, że oni tam biegali?
0: Niewiarygodne jednak. Państwo widzę, że zachowujecie się zupełnie tak jak my. Pytamy dzisiaj o wasze mocne i słabe strony, mocne lewe nogi na przykład.
4: Dzień dobry. Tak mówicie o osobach leworęcznych. Jeżeli by mieli dwie, to by było super. A jak taki Lewandowski by miał dwie lewe nogi, no to co? To by zdobył dwa złote buty. Jeden na lewą i drugi na lewą. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiek. Trzymajcie się, hej.
2: I byśmy się bawili lewy do lewego.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: Dziś razem z Państwem dyskutujemy sobie i wymieniamy się spostrzeżeniami na temat tego, jakie są Wasze mocne strony. Naszą najmocniejszą stroną jest Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Założyciel telewizji Polsat, Zygmunt Solorz, dogadał się ze swoimi dziećmi. Rodzinnemu imperium przewodzić będzie Piotr Żak, a ojciec ma wrócić do rad nadzorczych jako członek honorowy. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Zaznacza jednocześnie, że porozumienie jest wstępne, a szczegóły są cały czas dopracowywane. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rekrutacji do służby coraz częściej wykorzystuje komercyjne platformy ogłoszeniowe i choć zastrzega, że jest to tylko jedno z wielu narzędzi poszukiwania kandydatów, odzew jest ogromny, a w ciągu zaledwie ostatnich dwóch miesięcy aplikacje złożyło ponad 20 tysięcy kandydatek i kandydatów. ABW jest postrzegana jako gwarant stabilnej i perspektywicznej pracy w niepewnych czasach.
1: To jest raport.
2: W kalendarzu polskich świąt powinien znajdować się Dzień Prababci i Dzień Pradziadka, tak wynika z petycji, która trafiła do Senatu, a o której pisze dziś Rzeczpospolita. Według gazety pomysł zyskuje poparcie decydentów.
1: Rok. Sport.
2: Jakub Szymański z brązowym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Polak był trzeci w biegu na 110 metrów przez płotki. Szymański to też halowy mistrz świata na 60 metrów. Drugi z rzędu triumf Paris Saint-Germain w meczu o Superpuchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. Druga wygrana do zera polskich siatkarek. Polki w Memoriale Agaty Mróz w Koszalinie wygrały 3-0 z Francją. Dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Włochami.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o mocnych stronach. Co czujecie, że jest Waszą mocną stroną? My nie mamy wątpliwości, że mocną stroną Joanny jest wyszukiwanie ciekawych ciekawostek ze świata i to kolejna, proszę bardzo.
1: Słuchajcie, ja sprawdziłam, Donald Trump jest praworęczny, ale okazało się ostatnio, że policzyli, ile rodziców nazywa swoje dzieci Donald.
0: Ale
1: no
0: w Stanach,
1: i kiedyś,
0: tak?
1: W Stanach Zjednoczonych. Tak, kiedyś to imię było bardzo popularne w Stanach. Na przykład w 1934 roku odnotowano 30 400 małych Donaldzików.
0: No, a dzisiaj jak to wygląda z tymi Donaldzikami?
1: Dzisiaj to jest gorzej z małymi Donaldzikami, ponieważ jest to najmniej używane imię w całej w ogóle historii Stanów Zjednoczonych. W 2025 roku tylko 395 rodziców zdecydowało się, żeby dać dziecku na imię Donald, czyli imię kojarzące się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mhm. A pierwsze trzy miejsca wprowadzonym przez tenże amerykański urząd rankingu zajmują Liam, Noah i Oliver.
2: Z Donaldów kiedyś zbierało się takie historyjki obrazkowe. No właśnie, tylko jak poprawnie zdrobnić to imię?
3: Ja właśnie nie wiem. Donaldku, Donaldusiu.
4: 6:9 w Esce Rock.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.

0: I jak on się Born to be Wild, to później ktoś wpadł na pomysł, żeby dać mu na imię Donald na przykład. To tak nawiązując do tego, o czym mówiliśmy parę chwil temu.
1: Grubo pojechałeś teraz. My dzisiaj o leworęcznych, jest dzisiaj dzień leworęczny, dlatego mówimy o waszych mocnych stronach, ale zahaczyliśmy o temat sportowców leworęcznych i lewonożnych, no i padło też na lewego. Czy on ma, jakby miał i lewą i prawą, że jakby miał dwie lewe, miałby dwa buty?
2: I państwo w tej sprawie.
3: Może wtedy nie byłby Lewandowski, tylko Prawandowski.
0: Tak, o, i pewna strona tak. sceny politycznej przyklasnęłaby temu pomysłowi, jakby był Prawandowski.
2: No, to na pewno, ale zobaczcie, jednak w sądzie ostatecznie wyrok jest prawomocny, a nie lewomocny,
0: bardzo
2: prawda?
0: Bardzo słusznie. A inni leworęczni sportowcy?
4: Co się składam, pikłania z tej strony. Właśnie włączyłem i tak słucham tobie tematu z tymi leworęcznymi. I powiem szczerze, to taka przyjemna jest wiadomość usłyszeć i sobie uświadomić, że się jest jak ten słynny tenisista Rafael. Nadal leworęczny.
1: Czekaj, bardzo mi się podobało, Wojtek, to co powiedziałeś. Jakbym była sędziną, to bym wydawała wyroki lewo da. Mocne.
0: Sędzina to jest żona sędziego.
1: A tak, to prawda, byłabym sędzią.
0: Sędzią byś była.
1: Bym była sędzią.
2: No, dobra, uchylam to wejście.
1: A kto wie, a może wyjdę za mąż za sędziego?
0: Może.
5: 6-9
0: Chyba piłkarskiego. Drodzy Państwo, gdyby ta piosenka traktowała o Aleksandrze Wielkim, a to Mysłowic, to Aleksander Wielki też podobno był leworęczny.
6: No i mieszkał w Mysłowicach.
0: Chociaż brak na to dowodów.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zaczynamy od okładki Super Expressu. Artur Barcić. Chciałem sprawdzić, czy Tusk nosi perukę. No co za tupet.
2: Dobre. Jamie Foxx w szczycie tatusiowej formy. Aktor niedługo zostanie ojcem po raz trzeci. To ja mam do was pytanie. Co to jest tatusiowa forma? Macie taką?
1: Wtedy masz zamiast brzucha ciążowego brzuch piwny.
3: Dokładnie, bo dojadasz po dzieciach. Drodzy państwo, dramat Poli Wiśniewskiej. Musi codziennie słuchać piosenek ich troje. Falko prosi, żeby puszczać mu tatę. I tak się przypadkowo składa, że mamy tatę do puszczenia.
4: Pocałuj mnie w dupę, wiesz? Po prostu zaczynasz być śmieszna.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
6: Łukasz Bąk.
7: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
6: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
6: Reklama.

0: jest Esrock. Obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Gorąco na poznańskim osiedlu maltańskim pozostali mieszkańcy zostali stamtąd eksmitowani.
1: Esrock. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na autostradzie A4 w Katowicach na pasie w kierunku Krakowa. Od tego zaczynamy. Nie żyje 45-letni kierowca dostawczaka. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii teraz nasz śląski reporter Przemek Kopiejka. Przemku, powiedz, co dokładnie tam się stało?
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
0: Na Nitce w kierunku Krakowa nadal jest korek.
1: To jest raport.
0: Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania.
3: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek. Jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
4: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
3: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej Republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
4: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Informował Mateusz Chłyston. Gorąco na poznańskim osiedlu maltańskim. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani. Komornik wszedł wczoraj na teren ogródków działkowych. Szczegóły sprawy zna Ali Habir.
5: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla. Potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
6: Co pan robi? Proszę zobaczyć, nie, co pan nie, robi? Nie. Kościelni czyściciele!
5: Jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzelak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
7: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
5: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
1: Słuchacie raportu w Esrock.
0: Warszawskie Zoo uczciło wczoraj Światowy Dzień Słonia. Zorganizowano tam specjalne spotkanie poświęcone tym zwierzętom. A czego można życzyć słoniom z okazji ich święta? O to zapytaliśmy Annę Tatrę z Warszawskiego Zoo.
8: My życzymy słoniom słoniowego świętego spokoju w środowisku naturalnym, żeby człowiek nie zabierał im środowiska naturalnego i żeby mogły żyć sobie w naturze. I marzy nam się, żeby nastąpił kiedyś taki czas, żeby ogrody zoologiczne nie były potrzebne, tylko żeby zwierzęta mogły sobie żyć w spokoju w środowisku naturalnym.
0: Dodam, że w warszawskim zoo aktualnie mieszkają 3 słonie i są podobno ulubieńcami odwiedzających.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Pogoda.
11: Słoń w środowisku naturalnym. Wychodzisz na kabaty, a tam wiesz, nie?
12: Jak głaskałam kiedyś słonia. Głaskaliście kiedyś słonia?
11: Nigdy.
12: Po trąbie go głaskałam.
11: To ja po trąbie też czasami.
13: Słuchajcie, ja z kolei ostatnio powziąłem wiedzę, bo czytam dużo książeczek dla małych dzieci. Mhm. W książeczkach dla dzieci znajduje się dużo ciekawych ciekawostek i na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
12: No bo to duże zwierzę jest. No
13: tak, no, o tym się nie mówi. A powinno się mówić.
11: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy.
12: Oczywiście.
11: Przecież nie wiedzieli, a teraz już wiedzą. 30 kilogramów. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
13: Oczywiście.
12: No, tylko materiału.
11: No, żywieniowego.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
12: A nie, bo ja się bałam, że mówisz o papierze toaletowym. Chciałam powiedzieć, że słoń nie używa.
13: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o naszych mocnych stronach. Naszą mocną stroną na pewno nie są prognozy pogody. Michale, co u Ciebie?
0: Wasze żarty o kupie mnie rozczuliły, powiem szczerze. Nam trzymacie poziom. Naprawdę, szapoba.
11: Ja to się ze śmiechu nawet...
13: Ale jaki wielki klos!

0: dniu osób leworęcznych o wasze najmocniejsze strony dzisiaj pytamy.
1: No i na szczęście wygrywacie nam fantastyczne głosówki, bo my już osiągnęliśmy absolutne opary absurdu.
0: To prawda. O sporcie mówiliśmy dzisiaj, że w niektórych dyscyplinach sportu bycie leworęcznym absolutnie się przydaje.
2: Tak jest. W takich dyscyplinach jak baseball, jak tenis, czy chociażby gra w piłkę.
0: Otóż to, tam szczególnie leworęczność jest ważna.
2: Zwłaszcza jak jesteś bramkarzem.
0: Właśnie tak. W boksie pewnie także. Ale nie tylko. Drodzy Państwo, zwracacie uwagę także na żużlowców.
3: Też odnośnie leworęcznych, lewonożnych. Wspomnieliście o kolarzach, ale pomyślcie teraz o żużlowcach. Oni są raczej tylko lewonożni, bo cały czas jedą w lewo. Rozstawić kogoś prawonożnego, to pojedziemy w drugą stronę.
2: Jedzie pod prąd. W ogóle z żużlowcami to jest ciekawy przypadek, bo oni tak naprawdę, zwróćcie uwagę, skręcają kierownicę w prawo.
1: W prawo, tak.
2: A jadą w lewo.
0: Jak to jest możliwe w ogóle?
2: No, jakbyś jeździł bez hamulców, to też byś robił dziwne ruchy na kierownicy.
0: Ale Asia, powiedz, jak się nazywa to słowo, co robią?
1: Kontrują.
0: A, po prostu kontrują.
1: Tak, bardzo to jest fajna technika, bardzo mi się to podoba, ale pytamy też o wasze mocne strony.
4: Dzień dobry. A ja się pochwalę, że jestem osobą zaradną i nawet znajomi mówią na mnie czasami mały MacGyver, a tam, gdzie chodzę opiekować się zwierzęta, nazywają mnie panią Złota Rączka. Więc tak, lubię być zaradna i bardzo się z tego cieszę i polecam wszystkim. O, jak sobie możesz sam poradzić, to nie zginiesz.
5: Jestem mądra, jestem zgrabna, słodka, wiotka i powabna.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja też jestem zaradna i bardzo mam dobrze. Zawsze power tape'a i WD-40 i w razie czego klej taki super glue i
2: wszystko
1: naprawię.
2: Ze sobą.
0: Ale 37. Party doll. Grzegorz Kupczyk.

0: zepsucie nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Dzisiaj o mocnych naszych stronach sobie rozmawiamy. Nasi słuchacze zwracają uwagę, że humor taki, jakbyśmy prowadzili piątkowy, a nie czwartkowy program. Dlatego teraz będzie na poważnie. Proponuję. Dobra, nasza mocna strona, czyli ciekawostka. I Joanna, proszę bardzo.
1: Ciekawostka od zwierzęca, dodam. Myśmy dzisiaj już mówili i o słoniach, i o wielbłądach, i teraz będzie o dzikach. Bo ja wczoraj rzeczywiście przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. I to dobrze, ale w dość, naprawdę, słuchajcie, specyficzny sposób. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki, pływają na kajakach, balują na koncertach, opalają się nad jeziorem. Takie dziki, nawet w okularach przeciwsłonecznych. Na tym,
2: ciekawe, czy są dziki lewo-racicowe.
1: No i... O, to jest ciekawe pytanie. Jak wytłumaczył rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Olsztynie, pan Patryk Pulikowski, powiedział tak. Dzik w ostatnich latach stał się nieformalnym symbolem miasta i jest nawiązaniem do dzikiej przyrody otaczającej Olsztyn. Ten...
2: Słuchajcie, a wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
1: Jest.
2: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co.
3: 6 na 9.
0: Jak my mówimy, że będzie na poważnie, to nie ma to tamto. Jak obiecamy, to jest.

0: studiach. Tak słucham dzisiejszej waszej porannej audycji, to w pierwszej chwili myślałem, że to jest piątek, bo poziom żartu jest taki piątkowy. A tu niestety jest czwartek. To, żeście mnie troszkę zdołowali, ale i tak nieźle, bo jutro zaczynam 2 tygodnie urlopu.
1: Fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
2: SK Rock. Autopromocja. Melina. SK Rock.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Grupa pseudokibiców zaatakowała gości pizzerii w centrum Zabrza. Lokalne media podają, że zaatakowani to kibice węgierskiego klubu, z którym Górnik Zabrze ma dziś rozegrać mecz. Starcie wyglądało na tyle poważnie, że oprócz lokalnych patroli policji, na miejsce został skierowany pluton alarmowy z oddziału prewencji policji w Katowicach. Trzej Kolumbijczycy skazani w Polsce za bójki i pobicia zostali zatrzymani tuż po tym, jak opuścili więzienne mury. Zostaną deportowani do Ameryki Południowej.
5: To jest raport.
6: Do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło 36 wniosków dotyczących likwidacji albo przeprofilowania oddziałów szpitalnych. Za wygaszony oddział lecznicy mają dostać 50% ryczałtu przez 2 lata.
5: Rok. Sport.
6: GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub mimo zwycięstwa 2-1 nad HPL-em Tel Awiw w rewanżu odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji. To przez porażkę w pierwszym meczu 0-2. O awans w trzeciej rundzie Ligi Europy powalczą dziś Górnik Zabrze z Ferencvaroszem, Jagiellonia z Rangers i Lech z Klaksvik z Wysp Owczych. Za to widzę konferencji Raków zmierzy się z Hammarby. Szabi wraca na ławkę trenerską. Były szkoleniowy z Barcelony został właśnie selekcjonerem reprezentacji Holandii. Holendrzy podczas ostatniego mundialu dotarli do 1/6 finału, a po turnieju do dymisji podał się Ronald Koeman.
7: Dobrze, że kumał.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: No i Lice to jest z mojej bajki. Co on się będzie zastanawiał? Po prostu się lubi i już. I tak trzeba żyć.
1: Co, ty też jesteś fajny stary dziad?
0: No i to nie moja wina.
1: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, jakie są Wasze mocne strony. Naszą mocną stroną są zdecydowanie słuchacze Eskirok, którzy dzwonią, którzy wgrywają się na Messengera, ale co po niektórzy mają uwagi techniczne.
2: Dzień dobry, Daniel. Ja z nietypowym apelem do Was dzisiaj. Jak ktoś do Was dzwoni z samochodu, to jak do Was dzwoni, to niech używa kierunkowskazów. Bo przed chwilą był taki telefon, a ja jak ten szalony próbowałem przełączać moje kierunkowskazy, bo myślałem, że mi się coś włączyło i mam wrażenie, że ja przez te 30 sekund więcej razy przełączyłem manetkę niż kierowca BMW przez całe życie. A to nie mój skręt był, proszę pana. To jest skandaliczne.
3: To jest skandaliczne, także dzwońcie do nas tylko i wyłącznie z samochodów BMW. Wiadomo, wtedy po prostu nie będzie żadnego niepokojącego dźwięku w telefonie.
1: I nie dzwońcie z cofającej śmieciarki, bo wtedy każdy będzie czuł, że cofa.
3: No to jeszcze może tutaj trzeba mieć mocne nerwy, drodzy państwo.
4: A moją mocną stroną, na przykład w pracy, jest nisko emocjonalne reagowanie na różne sytuacje i jak coś naprawdę się wali, pali, to ja nie latam, nie drę włosów z głowy i nie drę się na ludzi dookoła, to spokojnie czekamy sobie, emocje opadną, wszystko się da rozwiązać w pracy, w życiu, w sklepie, wszędzie.
3: Nie chciałabyś pani szefową Eskirok?
5: 6/9 Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: chciał stanowczo zaprzeczyć temu, że jeśli nie powiecie sami o sobie dobrze, to się nie doczekacie. Kochani, dobrze, że jesteście. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy, ale zrobiło się miło. Ale zobaczcie, trzeba było jednak o te żebra lajki poprosić i jej pojawiły się pochwały.
2: Nie, no wiadomo, ja mówiłam, że trzeba się samemu pochwalić, ale jednak jak człowiek trochę wysępi tych takich miłych słów, to też jest miło.
3: Ale jednak trochę głupio, że już kolejny dzień z rzędu gramy ustawionych słuchaczy, co?
1: Dokładnie. Mój wujek już był, twój wujek był, jutro Aśka, ty kogoś musisz skombinować.
2: Też mam wuja, pozdrawiam.
1: No, koniecznie, jak wiadomo, wuj to wuj. Drodzy Państwo, to jeszcze na koniec, w czym jesteście naprawdę mocni?
4: Moją najmocniejszą ostatnio stroną jest fakt, że nie piję od 100 dni. Dalej je pod rząd.
3: No, ale najważniejsze są starania, tak?
1: I w podobnym temacie, bo w tym dobrzy jesteście, szczególnie wy, drodzy panowie.
5: Cześć, robaczki, ale fajny temat dzisiaj wam mieliście. Mocne strony mówicie. Mam tyle, że nie wiem, od czego zacząć. Lenistwo, używanie piwa, notorycznie kończąca się wypłata koło 20. To naprawdę jedna z moich najmocniejszych stron.
6: Jak ja kocham te nafty, no. Kleje pan?
7: Nie, no, w tym sensie to nie.
8: Poranne 6 na 9.

0: Jakie są twoje mocne strony?
1: Moje mocne strony to punktualność oraz jestem sprawiedliwy.
2: A ponieważ naszą mocną stroną też jest punktualność, to punktualnie o 9:00
3: idziemy do domu.
4: Ale też punktualnie o 6:00 zaczynamy i jutro będziemy.
2: 6 na 9, innymi słowy, drodzy państwo, do jutra.
5: Dziękujemy pięknie, jak zawsze to wy byliście najmocniejszą stroną tego programu.
6: To było 6 na 9 w ESC Rock.
7: Dlaczego ty chcesz wracać, co?
8: Do Polski!
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezjum.
10: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Reklama.

0: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało trzech mężczyzn, którzy w Jaworznie oblali 17-latka benzyną, a potem go podpalili. Do zastrzeżenia PESEL-u zachęca resort cyfryzacji po gigantycznym wycieku danych medycznych co drugiego Polaka.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało właśnie trzech mężczyzn, którzy oblali 17-latka benzyną, a potem go podpalili. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w Jaworznie. Nastolatek trafił do szpitala i jest w śpiączce.
2: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
0: Mówiła Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 18-20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
3: To jest raport.
0: Między innymi do zastrzeżenia numeru PESEL zachęca resort cyfryzacji po gigantycznym wycieku danych medycznych co drugiego Polaka. A wczoraj doszło do największego w historii naszego kraju ataku hakerskiego na firmę MyDoctor, zajmującą się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Mimo że z jej baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów, rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie przestępców stojących za tą kradzieżą. Mateusz Chłystun.
4: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji M-Obywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 6 lat więzienia za przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie. 46-latek odpowiadał za posiadanie, rozpowszechnianie i utrwalanie zakazanych treści, a także czyny na szkodę 5 dziewczynek w wieku zaledwie 8 i 11 lat. Relacja Lucyny Wojtów.
5: Sąd zdecydował również, że kara będzie odbywana w systemie terapeutycznym dla sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych. Przez 13 lat mężczyzna nie będzie mógł pracować z małoletnimi ani kontaktować się z osobami poniżej 15 roku życia za pośrednictwem internetu. Sąd orzekł także 80 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
0: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.
6: Pogoda.
0: Czwartek będzie pogodny, na zachodzie kraju niebo dziś będzie bezchmurne, natomiast w pozostałych regionach chmury na przemian ze słońcem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu do 27 na Dolnym Śląsku.
6: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Prawdę mówili o tych słuchaczach przed 9. Są naprawdę wspaniali. Po 9 już ich nie ma i dlatego program Eski Rok jest tak słaby już potem, no niestety. Co zrobić? Jarosław Rejewicz bez słuchaczy, ale z kultowymi historiami. Zapraszam do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Sos chaosu, pani Katarzyna.

0: To jest SK-Rock.
1: SK-Rock. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jedwab.
1: Jak jedwab, to róże Europy. Mówiłem, że nie ma słuchaczy po godzinie 9, to się okazuje, że byłem w błędzie. Są.
2: Cześć, dlaczego tak twierdzisz, że nas nie ma? Jesteśmy. Ja bardzo lubię twoją audycję. Jestem z tego rocznika, że tak powiem, że takie kultowe, rockowe kawałki dla mnie spoko.
1: A, czyli to coś w rodzaju godzin dla seniorów, tak? U mnie po 9? No niech będzie.
3: Dzień dobry, panie Jaro, ja myślę, że to właśnie na pana czeka multum ludzi i to pan zabiera wszystkim, właściwie wszystkim redaktorom tych ludzi. I proszę być z tego dumny. Miłego dnia.
1: Dzięki wielkie. Już mi lepiej. Dziękuję, naprawdę.
4: Kultowe historie w SC Rock.
1: To jedźmy z tym tematem. 9 lat temu żyliśmy, przynajmniej ja żyłem, nowym sezonem serialu Twin Peaks. Debiutował w maju i trwał do początku września 2017 roku. A 13 sierpnia, te 9 lat temu, premierę miał odcinek 14. No i w tym odcinku mogliśmy zobaczyć Davida Bowiego. Rzecz niezwykła, bo David Bowie już nie żył. Umierał w końcu w styczniu 2016 roku, a pojawiał się w tym serialu jako agent FBI Philip Jeffries w scenie snu opowiadanym przez Gordona Cole'a, granego przez samego Davida Lyncha. W tym celu wykorzystano sceny nakręcone na potrzeby filmu pełnometrażowego, czyli Twin Peaks Ogniu krocz ze mną z 92 roku. David Lynch miał plan, by Bowie coś naprawdę zagrał w tym serialu, coś nowego, no ale nie zdążył.

0: 20 lat temu zostawiliśmy to nagranie Dani California grupy Red Hot Chili Peppers z inną piosenką, powstałą kilkanaście lat wcześniej, autorstwa Toba Pettiego, Mary Jane's Last Dance. Wszystko przez to, że utwory oba mają bardzo podobną progresję akordów, tempo, tonację. No i oba wyprodukował ten sam człowiek, czyli Rick Rubin. Stąd było podejrzenie plagiatu, ale Tom Petty machnął ręką, nigdy nie podał zespołu do sądu, stwierdzając, że w muzyce rockowej wiele piosenek brzmi podobnie i w sumie on nie dopatrzył się żadnych złych intencji.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
4: Hey, what's up? We're Papa Roach.
5: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
6: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Epic, zespół Faith No More. Kapeli, która ma przyjechać w przyszłym roku do Europy i ptaszki śpiewają, czy też do naszego pięknego kraju na jeden z dużych festiwali. Tak słyszałem, ale nie jest to informacja, którą mogę w jakikolwiek sposób uwiarygodnić. Na razie jest to więc plotka. Faith No More za nami. A teraz kapela, która już nie przyjedzie, bo od dawna nie istnieje, a której historia zaczynała się 61 lat temu. Pierwszym koncertem, który miał miejsce w klubie Matrix w San Francisco. Jefferson Airplane. When the

0: zespół T-Laf w Esterok z piosenką, która powstawała zaraz po powrocie Muńka z Wielkiej Brytanii, z tak zwanych saksów. Jeżeli Państwo pamiętają jeszcze takie słowo z przeszłości, a kiedyś się jeździło, a teraz już chyba jeździć nie trzeba. 10 i raporterski rok przed nami, a potem Disturbed.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: Ja wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią. Wiadomo co, czytam dużo książeczek dla małych dzieci. I na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to te zwierzę jest...
3: O tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
3: Oczywiście.
2: No. Tylko materiału.
4: No, z takiego
1: żywienia. 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama.
7: Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym tych z Polski. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrze. Około 50 częściowo zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowało wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi nam Sebastian Bijok z zabrzeńskiej komendy.
9: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
7: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami węgierskiego Ferencvarosu TC. Fani klubu przyjechali na Śląsk w związku z zaplanowanym na dzisiejszy wieczór meczem ich drużyny z Górnikiem w europejskich pucharach.
10: To jest raport.
7: Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Kłęby dymu znad krateru niosącego wulkaniczny pył sparaliżowały ruch lotniczy, zwłaszcza na południu wyspy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawa. Marku, jak wygląda sytuacja na miejscu w czwartkowy poranek?
11: Na Sycylii zaczyna się kolejny bardzo trudny dzień dla niektórych turystów, bo inni są przeszczęśliwi. Jest piękna pogoda i niesamowite widoki. Ale lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do 2 w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Sycylii, Marek Balawajder.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Miała przywłaszczyć ponad 400 tysięcy złotych. Jest akt oskarżenia. Magdalena R. według śledczych wykonała prawie 900 przelewów z rachunku kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie na prywatne konta. Kobieta przyznała się do winy.
12: Oskarżona była pracownicą cywilną KPP w Stargardzie i oprócz obowiązków służbowych wykonywała czynności związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej. Uzyskane środki spożytkowała na zasilanie konta w internetowym kasynie.
7: Mówi prokurator Julia Szozda ze Szczecina. Kobiecie za przywłaszczenie grozi do 10 lat więzienia.
1: SK Rock Biznes.
7: W lipcu różnica w cenie takiego samego koszyka produktów między najtańszą a najdroższą siecią handlową w Polsce przekroczyła 30%. Tak wynika z badania ASM SFA. Najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach typu Cash and Carry, a najdroższe okazały się dyskonty. Założyciel telewizji Polsat, Zygmunt Solorz, porozumiał się z dziećmi. Rodzinnemu imperium przewodzić będzie Piotr Żak, a ojciec ma wrócić do rad nadzorczych jako członek honorowy. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Zaznacza, że porozumienie jest wstępne, a szczegóły są jeszcze dopracowywane. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu tego roku przybyło ich około 3 tysięcy. Pisze o tym Rzeczpospolita. Gazeta zwraca uwagę, że najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Jeszcze ceny walut aktualne 3,72 zł, na tyle wyceniany jest dolar amerykański. Za euro płacimy 4,30 zł, za franka szwajcarskiego 4,60 zł i za funta brytyjskiego 4,97 zł.
1: Pogoda.
7: Czwartek będzie pogodny. Na zachodzie kraju niebo dziś bezchmurne, natomiast w pozostałych regionach chmury na przemian ze słońcem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: A jak Państwo podopieczni już wracają, to już samopad się skończy. To, czyli wakacje. 13 dzień sierpnia w kalendarzu. A propos, bo ta piosenka miała swoją premierę właśnie w czasie wakacji, ale roku 98 za dwa dni będzie 28 lat od premiery piosenki Gdy nie ma dzieci. Kazik pisał ją w momencie, gdy jego synowie, Kazimierz, tak jak on na imię ma, miał lat 13, a ten młodszy Jan 11. No to już chyba raczej są na swoim. I raczej tych kłopotów, które znalazły się w tej piosence, już są dla niego przynajmniej nieaktualne. Zespół Kult za nami, a teraz Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Obudź się, noc gdzie zamknięty. Westerlock. A teraz wspomnienie imprezy, która miała miejsce w Polsce 35 lat temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mowa o Monsters of Rock. Taka impreza, która narodziła się w Anglii w roku 80. I promotorom zależało na stworzeniu takiego stadionowego festiwalu, na którym grałyby największe gwiazdy hard rocka i metalu. No i jeżeli chodzi o edycję w Anglii, to na miejsce koncertu wybrali dość sporawą angielską wieś Castle Donington, leżącą 27 km na północny zachód od Leicester i mniej więcej 170 od Londynu. Gwiazdami pierwszej edycji, która odbywała się w roku 80, była grupa Rainbow, Judas Priest, Scorpions i Saxon. A potem festiwal w następnych latach trafiał też do innych krajów. No i 13 sierpnia roku 91 trafił do Polski. Jak się potem okazało, jeden i jeden raz. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do takich wielkich stadionowych koncertów, dużych gwiazd, ale to wtedy była absolutna nowość, bo odwiedzali nas metalowi gwiazdorzy. Była Metalmania, były dwie trasy Iron Maiden, w końcu Metallica też przyjechała wcześniej, bo w roku 87 grając dwukrotnie w katowickim Szpotku. Ale to, co wydarzyło się 35 lat temu na Stadionie Śląskim, to naprawdę był pierwszy wielki stadionowy koncert w wolnej już Polsce. No i trzeba wrócić do tego 91 roku i przypomnieć, że gwiazdą nie była Metallica, tylko AC/DC, chociaż na Metallica oczywiście się czekało, bo panowie dzień wcześniej wydali czarny album. I pomyśleć, jaki wtedy wzbudzili w tłumie szaleństwa. Przecież ich taka mainstreamowa, wielka sława międzynarodowa dopiero na dobre się rozkręcała. I obok AC/DC, obok Metalliki były też mniej znane zespoły, jak na przykład ten Queensryche. Silence, Lucidity.

0: najpierw był samopompowy IRA w angielskim mieście Warrington w marcu 1993 roku, a rok później powstała ta piosenka, która jest tym zamachem niestety inspirowana. Zombie z drugiej płyty tej irlandzkiej kapeli, płyty, którą Państwu bardzo polecam, No Need to Argue, która ma już w tym roku, za moment będzie mieć 32. urodziny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie w rym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Linkin Park jest właśnie w trakcie swojego tegorocznego koncertowego lata. Okazuje się jednak, że występy na scenie to nie wszystko, co grupa przygotowała dla swoich fanów. Jakiś czas temu formacja zapowiedziała już premierę filmu dokumentalnego. Produkcja skupi się na procesie reaktywacji grupy po śmierci Chestera Benningtona. Znamy datę premiery tego dzieła, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
11: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
12: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

The Clash i London Calling. A teraz w tym Londynie jeszcze trochę zostaniemy, bo mieszkają tam cały czas państwo Smith, czyli Robert i pani Mary Poole. Mają dzisiaj wyjątkowy dzień, bo to para, która poznała się w czasach, kiedy byli nastolatkami, i to para, która 38 lat temu brała ślub. I te 38 lat ze sobą już są. I pewnie jeszcze długo będą, czego im życzymy. Mary Poole, gdyby państwo byli ciekawi, jak wyglądała dziewczyna Roberta Smitha, którą potem wziął za żonę, to proszę obejrzeć sobie teledysk do tej piosenki, bo Mary Poole się w nim pojawia. Just like

0: Honey zespołu Måneskin. Ale to nie jest piosenka o miodzie. Mam wrażenie, że mogli go nawet nie próbować członkowie tej kapeli. Bo ja jak parę razy już, albo nawet i kilkanaście byłem we Włoszech, to w sumie nawet nigdy miodu na sklepowej półce nie widziałem. A przynajmniej nie tak, żeby wpadł łatwo w oko. Honey, are you coming? Måneskin na chwilę przed godziną 11. Teraz prawdziwy słodziak i miód naszej redakcji. Michał Poklęgowski w raporcie o 11.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, był właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rudzkiego i jego zespołu. A wiesz, jak pięknie to wykonał? Słuchaj, wyłem jak bóbr. To było niesamowite.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. To był upadek z bardzo dużej wysokości. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. Na Orlej Perci w rejonie Małej Buczynowej Turni zginęła kobieta, mówi Edward Lichota, ratownik Toprum.
6: Dostaliśmy informację wieczorkiem po godzinie 18 od przygodnego turysty, który zauważył hub kamieni spadających z rejonu Małej Buczynowej Turni. Po chwili zauważył niestety leżące ciało na piargach. Upadek z bardzo dużej wysokości, ponad pewnie 200 metrów. Musiał się skończyć tak, jak się skończył.
4: Kobieta wędrowała po górach samotnie. Na miejsce poleciał śmigłowiec Topru. Jej ciało zostało przekazane zakopiańskiej policji, która zajmuje się teraz ustalaniem tożsamości zmarłej.
5: To jest raport.
4: Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na kolonii w Gorlicach. Policję o sprawie zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą na nich, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
7: Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu z miejsca jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii, było tam 46 dzieci, to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa, żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
4: Mówiła Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów.
5: Słuchacie raportu w SC.
4: Święto siatkówki plażowej rozpoczęte. Po raz pierwszy w historii Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy. W Starych Jabłonkach na Mazurach ruszyła walka o tytuł. Mocno zaczęli Łosiak i Bryl. Polacy pokonali Szwajcarów 2-0.
8: Chyba może pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej grze wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
4: Gorzej poszło pozostałym biało-czerwonym. W turnieju kobiet z dobrej strony pokazały się Unio i Kruczek, wygrywając z Hiszpankami 2-0. Dziś kolejne mecze grupowe i walka o awans do fazy pucharowej. Mistrzów Europy poznamy w niedzielę.
1: Pogoda.
4: Czwartek będzie pogodny. Na zachodzie kraju niebo dziś bezchmurne, natomiast w pozostałych regionach chmury na przemian ze słońcem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: Black Knight zespół Deep Purple z czasów, kiedy był tam w składzie niejaki Richie Blackmore. Richie, który pojawił się znów na scenie z chłopakami po raz pierwszy od roku 93. A jak to wyglądało? Proszę spojrzeć na stronę skrock.pl. Tam wszystkie szczegóły tego naprawdę wiekopomnego wydarzenia. Gdyby takie coś miało wydarzyć się w historii na przykład zespołu The Rolling Stones, no to czy można byłoby porównać na przykład to, że na scenie pojawiłby się nie grający już z chłopakami od jakiegoś czasu Bill Wyman?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No moim zdaniem to jednak byłoby wydarzenie mniejszego kalibru niż to z Deep Purple. You know I'm no good. The Rolling Stones.

znajdziesz też. Porterfly Radar 24 podał informację z pół godziny temu, że najchętniej śledzonym teraz lotem jest lot piłkarzy poznańskiego Lecha na mecz pucharowy na Wyspy Owcze. No i na tym Flight Radarze widać, że samolot z poznaniakami robi teraz kółeczka na zachód od Norwegii, czekając na lepszą pogodę na

0: Wyspachowcze, bo tam mgła straszna. Obstawiałbym, że raczej meczu dzisiaj nie będzie. No cóż, lato na Wyspach Owczych bywa kapryśne. Będziemy teraz oglądać, a raczej wspominać lato w innym miejscu, bardziej przyjemnym.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Piosenka The Loving Spoonful się pojawi, Summer in the City. Jeden z największych i najbardziej charakterystycznych przybojów ery takiego rocka, wiecie, z tamtych hipisowskich lat. Piosenka, która słynie z innowacyjnego, jak na tamte czasy, użycia efektów dźwiękowych nagranych na ulicach gorącego, słonecznego Nowego Jorku. Bo w tle piosenki i dźwięków, które zaraz Państwo usłyszą, będą klaksony samochodowe, będzie ryczący młot pneumatyczny i to wszystko nagrane rzeczywiście na ulicach tego największego amerykańskiego miasta. Piosenka dokładnie 60 lat temu, co do dnia, trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

0: Hate That. Jak sobie tak myślę o czymś w rodzaju rockoteki, czyli dyskoteki z muzyką rockową, to przede wszystkim myślę o piosenkach takich właśnie jak ta Hate That zespołu The Offspring, bo to są takie numery, które z jednej strony mają sporo gitara, z drugiej strony są takimi numerami pod nóżkę, do których można spokojnie potańczyć. I takie nagranie pojawiło się na antenie Jeski Rock. A co jeszcze przed nami? Na przykład pewien bardzo znany hit z czasów Britpopu, ale to za moment, bo pierwsi zagrają Aerosmith.
1: Autopromocja. Melina. SK Rock.
2: Polecam Melinę na kanale SK Rock na YouTubie i w radiu SK Rock. To polecam. Polecam własny stand-up i polecam Farmę Clarksona.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Youth, Looks Like a Lady, zespół Aerosmith. A teraz pojawi się jedna z najważniejszych piosenek brytyjskich lat 90. Jeden z największych hitów nurtu zwanego Brit Popem. Pierwsza piosenka, która sprawiła, że o zespole Blair stało się naprawdę głośno jeszcze nawet poza Wielką Brytanią. Park Life, tak nazywa się nagranie zespołu, który dowodzony jest przez Damona Albarna. Damona Albarna, którego zresztą dzisiaj zobaczę na scenie z innym projektem, dokładnie z Gorillaz, bo dziś pan Damon Albarn przybywa do Poznania, by zagrać na festiwalu Bittersweet. Do Gorillaz sobie jeszcze wrócimy, a Blair już teraz dla państwa.

0: Bring Me To Life, Evanescence w Este Rock. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w ten piękny czwartek, 13 sierpnia. I już nie mogę doczekać się tego, co wydarzy się jutro, bo przyjdę tutaj po 9 z kolejnymi kultowymi historiami. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Jak dotąd nie zostały upublicznione, wyciekły dane 19 milionów Polaków. Zginęła jedna osoba w raporcie Bydgoszcz i tragiczny pożar mieszkania w centrum. Mieszkańcy Nowego Sącza oburzeni planem PKP. Chodzi o 40-metrowy maszt.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wśród danych pacjentów, które wyciekły z bazy firmy MyDoctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Łącznie hakerzy wykradli informacje ponad 19 milionów pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma. Resort zapewnia, że jak dotąd dane nie zostały upublicznione.
2: To są dane, które mają charakter wrażliwy. To są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
0: Wciąż jednak nie ma ich w rządowej domenie bezpieczne-dane.gov.pl, na której możemy sprawdzić, czy wyciek dotyczy bezpośrednio nas.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca, ale robili to lekarze, którzy są administratorami tych danych, lekarze i placówki ich.
0: Resort nie ujawnia, czy złodzieje danych zażądali okupu od państwa. Podkreśla jednak, że Polska nikomu okupu płacić nie będzie. Sprawy dogłębnie wyjaśniają służby.
1: To jest raport.
0: Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Zginęła jedna osoba. Policja ustala tożsamość ofiary. Ogień pojawił się przed południem w mieszkaniu na 6 piętrze przy ulicy 3 Maja. Część mieszkańców trzeba było ewakuować. Żadna z tych osób nie potrzebowała pomocy medycznej. Mieszkańcy z Nowego Sącza oburzeni planem PKP PLK. Spółka postawi przed ich domami przy ulicy Tatrzańskiej 40-metrowy maszt do komunikacji kolejowej. O inwestycji dowiedzieli się kilka dni temu od firmy, która buduje konstrukcję przy wyremontowanej linii. Mieszkańcy twierdzą, że nikt z nimi o tym nie rozmawiał.
3: Będzie tu zasłaniał wszystko, spadnie wartość działek. Ja się o tym dowiedziałem tydzień temu.
4: Ja graniczę z tym. Powinnam powiedzieć, że będzie jeszcze tutaj taka stacja przekaźnikowa.
5: 10 metrów od budynku to stawiają.
6: Inwestorzy śmieją się nam w twarz. Nie będziemy brani pod uwagę, ponieważ teren należy do PKP. Oni działają na specustawie i nikt nas o zdanie nie będzie pytał.
0: A jak dowiedzieliśmy się w PKP PLK, lokalizacja nie zostanie zmieniona. Na wyremontowanej trasie Nowy Sącz-Marcinkowice ma być w sumie 9 40-metrowych masztów. Część już stoi, informuje Piotr Hamarlik z PKP PLK.
7: Maszt będzie miał wysokość niemal 40 metrów. Jego przeznaczeniem będzie zapewnienie łączności cyfrowej niezbędnej do bezpiecznego zarządzania ruchem kolejowym. Wszystkie te elementy zostały uwzględnione w wydanym pozwoleniu na budowę. Inwestycja była również uzgadniana z lokalnymi samorządami, nie ma możliwości zmiany tej lokalizacji.
0: Tymczasem mieszkańcy i tak chcą zbierać podpisy pod petycją o przeniesienie masztu.
8: SK Rock Biznes.
0: Szybki szacunek wzrostu PKB potwierdza, że spowolnienie z pierwszego kwartału było przejściowe, związane głównie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wskazali ekonomiści Erste Banku. To komentarz do danych GUS. PKB w drugim kwartale wzrósło 3,8% rok do roku wobec wzrostu o 3,5% w pierwszym kwartale. Rekord w lipcu. Lotnisko Chopina odprawiło ponad 2 miliony 680 tysięcy osób, a to oznacza wzrost o ponad 10% rok do roku i stanowi nowy miesięczny rekord, poinformowały dziś polskie porty lotnicze. W lipcu różnica w cenie takiego samego koszyka produktów między najtańszą a najdroższą siecią handlową przekroczyła 30%. Najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach typu Cash & Carry, a najdroższe okazały się dyskonty.
8: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe i bez opadów. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się wyraźnie cieplej. Na zachodzie będzie około 30 stopni, a w sobotę wróci upał do 34 stopni na krańcach południowych.

0: Nie, nie, nie. To grupa T-Lab w ESC Rock. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu w czwartek, 13 dnia sierpnia 2026 roku. Śmaja, Mańkut, Lewus, tak mniej więcej, określało się przynajmniej w moim domu rodzinnym i w miejscu, gdzie się wychowywałem, wszystkich tych, którzy byli po prostu leworęczni. Tak jak ja zresztą. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ proszę Państwa, dziś, 13 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Także wszystkim tym, którzy lewą ręką się posługują przede wszystkim, składam najserdeczniejsze życzenia, sobie przy okazji też, no bo wiadomo. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak u Państwa mówiło się na osoby leworęczne. Podzielcie się ze mną swoimi przeżyciami związanymi z nazwą właśnie osób leworęcznych na Messengerze Eski Rock. Proszę o głosówki. A przy okazji Messengera Eski Rock to dziś się przyda, bo będę miał dla Państwa prezenty. Ale to za chwilę. Najpierw jednak YouTube i Street of Dreams po raz kolejny. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Będziemy dzisiaj razem do 15 na antenie Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: na babysit.
1: Babysit to Maneskin Westerok z płyty Rush z 2023 roku. Teraz natomiast, proszę Państwa, sięgniemy po piosenkę, która jest de facto rdzennym numerem amerykańskim. Co prawda nie tych rdzennych Amerykanów, którzy byli zanim przybyli Brytyjczycy, natomiast no, data powstania tej piosenki to jest okolice 1870 roku. W zasadzie to ten numer wyewoluował z dwóch innych kawałków, czyli z kawałka In the Pines i The Longest Train, które można było znaleźć gdzieś w okolicach południowych Apalachów, czyli wschodnie Tennessee, Kentucky, zachodnia północna Karolina, czy chociażby północna Georgia. W pewnym momencie tę piosenkę na warsztat wziął zespół Nirvana, który rozsławił ją przede wszystkim wykonaniem podczas koncertu MTV Unplugged. Ci bardziej uważni słuchacze już pewnie wiedzą, że chodzi o numer Where Did You Sleep Last Night? I właśnie tego kawałka słuchamy teraz w Westerok.

0: twarzą Marilyn Monroe i Myslowic w AST Rock, a już za chwileczkę, proszę Państwa, 21 Guns, czyli Green Day w AST Rock. Obiecuję też, że już za momencik zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby mieć szansę zdobyć podwójne zaproszenie na finałowy koncert męskiego grania w Warszawie. Proszę koniecznie zostać z Zeską Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Lionel Messi jest leworęczny. Diego Maradona, proszę bardzo.
3: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach, bo zdecydowana większość jednak społeczeństwa to są osoby praworęczne. Jak tenisista całe życie gra z praworęcznymi, a gdy naprzeciwko niego staje leworęczny zawodnik, no to do jasnej cholery, gdzie on ma forehand, a gdzie backhand, już można zgłupieć.
2: Dobre, podoba mi się to.
4: W kolarstwie może to nie jest tak istotne. Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
2: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
4: Tak. Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
3: Dokładnie.
4: Od razu nam się lepiej żyje.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w AST Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.
1: AST Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Po spektakularnym powrocie oryginalnego frontmana Adama Gontiera do składu i premierze krążka Alienation muzycy Three Days Grace idą za ciosem. Formacja nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o kolejnym studyjnym albumie. Fani mogą więc już powoli zacierać ręce, a o tym, co szykują muzycy, przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: AST Rock Radar.
8: Hi, this is Daniel.
9: I'm Chad, we're from Nickelback.
10: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
11: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Nothing But Thieves i Evolution Westerok, a ja będę właśnie, proszę Państwa, spełniał moją obietnicę. Obiecałem Państwu bilety na męskie granie, na finał męskiego grania, które odbędzie się za tydzień w sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. No i słowa dotrzymuję. Podwójne zaproszenie na sobotę, czyli na drugi dzień tego wydarzenia, teraz mam dla Państwa. Żeby je zdobyć, wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eskirok i opowiedzieć mi o swoim najciekawszym, najśmieszniejszym albo takim, które najbardziej Państwa wzrusza wspomnieniu związanym właśnie z męskim graniem. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem my słuchamy teraz Comfortably Numb Pink Floydów.

0: Ray Davies i Metallica, You Really Got Me. W Ester Rock tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13. To oznacza, że już za momencik na antenie jest KIROK najświeższy raport, a po raporcie będzie kryzysowa narzeczona.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
4: Oblali 17-latka benzyną i podpalili. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Mecz z Klaksvik pod znakiem zapytania. Lech Poznań wciąż nie dotarł na Wyspy Owcze. W raporcie nowa broń. Policja dostała nowoczesne auta do walki z piratami drogowymi.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. A na początek dramatyczna historia ze Śląska i błyskawiczne działania śledczych. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn, którzy oblali 17-latka benzyną, a następnie go podpalili. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w Jaworznie. Nastolatek trafił do szpitala i jest w śpiączce.
6: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
4: Mówi Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
5: To jest raport.
4: Tak zwana szybka ścieżka na SOR-ach, krótsze oczekiwanie i mniej obciążeń dla lekarzy. To ma być efekt ustawy, której projekt przygotowali ratownicy medyczni. Zakłada, że dostaną dużo większe uprawnienia, będą mogli zlecać badania laboratoryjne, podawać tak popularne leki jak ketamina czy wykonywać badania RTG. Jak mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych, dzięki temu lekarze mogliby zająć się wyłącznie pacjentami w ciężkim stanie.
7: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie tak zwanej niebieskiej i zielonej, czyli takiego niskiego priorytetu. Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza. Lekarz tego nie ogarnie.
4: Projekt zakłada, że ratownik, aby pracować na tak zwanej szybkiej ścieżce, musiałby ukończyć dodatkowe kursy lub studia magisterskie i mieć 5-letnie doświadczenie.
7: To będzie kumulacja całego tłumu na tych właśnie całych stanowiskach. To tam będzie największy ruch, więc no osoby, które będą podejmowały się tej pracy, no będą musiały być naprawdę dobrze dopasowane do tego stanowiska, a przez to będą oczywiście odpowiednio wynagradzane.
4: Projekt jest w trakcie konsultacji. We wrześniu autorzy odbędą kolejne spotkanie z resortem zdrowia. Problemy kolejorza, mecz na Wyspach Owczych pod dużym znakiem zapytania. Piłkarze Lecha Poznań nie mogą na razie dotrzeć na spotkanie z Klaksvik. Wieczorem mają rozegrać rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Wczorajszy lot nie odbył się ze względu na mgłę. Dziś zawodnicy wsiedli do samolotu, ale na miejsce nie dotarli. Ich lot śledziło online 15,5 tysiąca osób. A ze szczegółami Natalia Krystek.
8: Jestem, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Powiedz, gdzie teraz jest samolot Lechitów?
8: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vágar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19:30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wyspy Owczych, będzie wtedy 18:30.
4: Na razie UEFA nie ogłosiła żadnych decyzji w sprawie ewentualnych ewentualnego przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Policjanci dostali potężną broń do walki z piratami drogowymi. Na drogi w całym kraju wyjeżdżają właśnie nowoczesne, oznakowane radiowozy BMW. 5 nowych aut trafiło dziś do świętokrzyskiego garnizonu.
9: Zgodnie ze specyfikacją prędkość maksymalna tego pojazdu to jest około 250 km na godzinę. Moc znamionowa w koniach mechanicznych 381 koni mechanicznych. 4,4 sekundy do pierwszych 100 km.
4: Mówił Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. W pierwszej partii przekazano w Polsce 44 takie maszyny, ale docelowo do służby trafi ich aż 100.
0: Wracając jeszcze do tych lachitów, to nie wiem, czy ty tak masz, ale mnie od razu przypomina się ta scena z drugiej części Killera, jak to José Arcadio Morales wyskoczył na spadochronie, no i Siara skomentował to odpowiednio.
5: Pogoda.
4: Dziś bezchmurne niebo, jedynie na wschodzie i północy większe zachmurzenie. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się cieplej. Temperatura od 26 do 29 stopni, a na zachodzie nawet 32 kreski. I to będzie wstęp do upalnego weekendu. W sobotę od 34 do 37 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

0: Everybody Hurts to R.E.M. w Esterok w czwartek 13 dnia sierpnia 2026 roku. Jak się okazuje, Michael Stipe, czyli frontman grupy R.E.M., jest leworęczny. Bo dziś, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. Okazuje się, że słuchacze Eski Rock również trafiają się leworęczni.
1: No witam, tu Jawa. No ja też jestem leworęczny, także o ile pamiętam, to zawsze mnie nazywano manikutem. A pamiętam w dodatku jeszcze, że kazali mi zmienić charakter pisma, bo moje literki były pochylone na lewą stronę, żebym nie zamazywał. I powiedzieli, w polskim języku albo piszesz do góry literki, albo przechylone na prawo. No i musiałem się nauczyć. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Jawo, i wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Leworęcznych. To się cieszy, że kazali Ci tylko zmienić pochylenie literek, bo były takie czasy, kiedy leworęczność się pleniło i kazali pisać prawą ręką. Na szczęście mnie to nie dotknęło, ja również jestem leworęczny i jestem z tego dumny. Leworęczny jest też, proszę Państwa, Dave McKagan, chociaż gra na gitarze w tradycyjny, na gitarze basowej w tradycyjny sposób, co zresztą ja kiedyś też myślałem nad tym i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to wszyscy praworęczni grają na odwrót. Ale może kiedyś do tej historii wrócimy. Tak czy siak, Dave McKagan razem ze Slashem, Chadem Smithem, Brendanem McCreary i Bearem McCreary nagrali piosenkę Cool Kids. No to posłuchajmy jej sobie w Esterok teraz.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

pan się nie przejmuje, panie Łukaszu. Pan w radiu pracuje, to w ogóle nie słychać tego, że jest pan nowogęczny. Brzmi pan jak normalny człowiek.

Killer Queen, Westrock, to za nami. Słuchacze dzwonią, słuchacze się rozpisali, również Skierok przed chwilką zadzwonił słuchacz, który powiedział, że on słyszy, że jestem leworęczny, bo bardziej mnie z lewego głośnika u niego w domu słychać. Pozdrawiam bardzo gorąco, pozdrawiam wszystkich leworęcznych. Natomiast teraz, proszę Państwa, będzie zespół, który już 22 sierpnia, czyli za tydzień w sobotę, w Amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie, zagra specjalny koncert zatytułowany po prostu inaczej. Happy Set, który w tym roku świętuje ćwierćwiecze istnienia. Trasa była zimowo-wiosenna, na jesień rusza kolejna część tej trasy, no a specjalnie dla specjalnych będzie Happy Set inaczej. Z tego, co ptaszki ćwierkają, to wiem, że w przyszłym tygodniu Westerok na ten specjalny koncert grupy Happy Set będzie można zdobyć bilety, także bądźcie Państwo bardzo czujni. A jeżeli o piosenki Happy Sadu chodzi, no to teraz wybrałem dla Państwa Milowy Las.

0: Ależ to podobno był koncert na Narodowym w Warszawie. System of a Down i Aerials w Esterok za nami, a ja a propos koncertów przypominam, że mam dla Państwa bilety na bardzo dobry koncert. O jaki koncert chodzi, o tym opowiem Państwu jeszcze przed 14, a już za chwileczkę posłuchamy sobie wielkiego przeboju bardzo fajnego artysty. Artysty, który nazywa się Travis, a numer, o którym mówię, to rzecz jasna Sting. Proszę zostać ze Skorok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Richard Ashcroft i Heavy News w Ester Rock. A ja przypominam, proszę Państwa, że czekam na Państwa historie związane z męskim graniem. Czy to najbardziej wzruszające, czy to najśmieszniejsze, najbardziej przypałowe, najciekawsze. Ta historia, która mnie dziś urzeknie, zostanie przeze mnie nagrodzona, bo mam podwójne zaproszenie na sobotę w przyszłym tygodniu na finałowy dzień finału męskiego grania w Warszawie. Takie podwójne zaproszenie bardzo chętnie komuś z Państwa dam, no wystarczy tylko opowiedzieć mi ciekawą historię związaną właśnie z męskim graniem. Na Państwa historię czekam na Messengerze Eski Rock w formie głosówek. Tymczasem my słuchamy teraz numeru What's My Age Again? To rzecz jasna Blink 182.

0: do końca życia nie zapomnę tego, jak się czułem, jakie w ogóle to było przeżycie usłyszeć ten numer na żywo wśród kilkuset tysięcy innych uczestników Poland Rock Festival. Coś pięknego. Goo Goo Dolls i Iris w Esty Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14, to oznacza niechybnie, że za moment pojawi się najświeższy raport na antenie Esty Rock, a po raporcie zagram dla Państwa Stairway to Heaven.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Telefon w ręku i brak kasku w raporcie Gliwice i 15-latka potrącona przez samochód. Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornem Sulinowie, zlot pojazdów militarnych.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócił się w tej sprawie o pomoc. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
5: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
3: Dodajmy jeszcze informację z Kiszyniowa. Biuro Mołdawskiego Rządu, odpowiedzialne za separatystyczny region Naddniestrze, przekazało, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości.
4: To jest raport.
3: Telefon w ręku i brak kasku. O włos od tragedii w Gliwicach. 15-letnia rowerzystka trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem. Na szczęście nie ma poważnych obrażeń. Tuż przed wypadkiem nastolatka patrzyła w telefon, a na głowie nie miała kasku, relacjonuje Marzena Szwed z gliwickiej policji.
6: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.
3: Mundurowi przypominają, że od czerwca osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych w czasie jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Materiały z wypadku, w którym ucierpiała 15-latka, zostaną przesłane do sądu rodzinnego.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem Sulinowie rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
7: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
8: Żona we mnie zaszczepiła.
9: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
10: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
3: To już 21 zlot w Bornem Sulinowie, jednym z najmłodszych miast w Polsce.
1: SK Rock Biznes.
3: 69% Polaków zastrzegłoby PESEL po jego kradzieży w aplikacji mObywatel lub urzędzie, ale tylko 33% monitorowałoby później numer i historię kredytową, wynika z badania zleconego przez chronipesel.pl. Mimo kryzysu na rynku paliwowym związanego z drożającą ropą i zawirowaniami w cieśninie Ormus, wzrost inflacji w Polsce pozostaje umiarkowany. Nadal mieści się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP wynoszącego 2,5%, podał ING w komentarzu do danych GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,8%.
1: Pogoda.
3: Dziś pogodniej bez opadów, temperatura od 21 do 27 stopni. Najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu. 26 stopni na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Kielcach i Łodzi, 24 kreski w Warszawie i Lublinie, a w Olsztynie i Gdańsku 23 stopnie. Jutro w całym kraju zrobi się cieplej, na zachodzie około 30 stopni.

Syn miasta i T-Love w Estrock. Kwadrans po godzinie 14. Czwartek, 13 dzień sierpnia 2026 roku. Sprawdziłem to, żebyście państwo nie musieli sprawdzać. Proszę bardzo, 23 sierpnia T-Love wystąpi w Pszczynie, 28 w Brzegu, 29 w Kole i 30 sierpnia w Starachowicach, to w ramach promocji albumu Alright, czyli najnowszej płyty tego składu. No potem na wrzesień też już są plany, na październik, na listopad, ba nawet jest już zaplanowany koncert na luty przyszłego roku. Szczegóły koncertowe, jeżeli chodzi o grupę T-Love, najlepiej sprawdzać na ich Facebooku, bo tam jest to najbardziej aktualne. Natomiast teraz przed nami Billy Morrison, czyli gitarzysta Billy'ego Idola, i Dexter Holland, czyli wokalista grupy The Offspring. Panowie postanowili zebrać się razem i nagrać wspólny kawałek Never Gonna Change. Taki nosi tytuł ten numer i już teraz słuchamy go w Estrock, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się bardzo nisko, do 15 jeszcze jesteśmy razem. Ten kawałek

0: Maneskin i Supermodel Westerok, a teraz moment, na który wielu z Państwa czekało, czyli dowiemy się, kto dostanie ode mnie podwójne zaproszenie na finałowy koncert finałowego koncertu męskiego grania. No bo finałowe dwa dni męskiego grania już za tydzień, w piątek i w sobotę, no a sobota będzie finałowym dniem finałowego koncertu. Prosiłem Państwa o ciekawe historie związane z męskim graniem, które by mnie przekonały do tego, żeby to właśnie Państwu taki zestaw podwójne zaproszenia wręczyć. No i proszę bardzo, przekonał mnie chyba najbardziej Mati, a zresztą posłuchajmy wspólnie.
1: Z męskim graniem jest tak samo jak z moją żoną.
2: Słuchajcie, moja żona robiła kiedyś taką szkołę technik sterylizacji. Skończyła szkołę, mówi, że idzie do pracy do szpitala. Ja mówię, jak to? Po tym w szpitalach można zwierzęta sterylizować. No wszyscy się śmiali, bo to technik sterylizacji narzędzi. I tak samo było z męskim graniem. Myślałem, że tam tylko mężczyźni mogą być i śpiewać.
0: Oj, Mati. Najlepiej zrobię, jak dam ci te bilety, zabierzesz żonę i zobaczysz, że na męskim graniu nie tylko mężczyźni grają i śpiewają. Gratulacje, bilety lecą do ciebie, pozdrów żonę. I'd do anything for love, but I won't do that to Meatloaf w Esterok teraz.

0: Jeśli chodzą Państwo od czasu do czasu na imprezy pod tytułem karaoke, to wiedzą Państwo doskonale, że to jest kawałek, bez którego żadne karaoke nie może się obejść. Zresztą tak jak i chociażby Kryzysowa Narzeczona. Za chwileczkę natomiast kawałek, który rzadko pojawia się na tego typu imprezach, na szczęście dość często pojawia się na playlistach wszystkich tych, którzy cenią dobrą muzykę rockową. Def Leppard i Pour Some Sugar On Me to już za moment Westerok, ale najpierw sprawdzimy, kto dziś wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego w Kawałkach Mojego Życia.
1: Autopromocja. Kawałki Mojego Życia. Kawałki Mojego Życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki Mojego Życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki Mojego Życia w SC Rock.
1: Kawałki Mojego Życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Scena muzyczna wciąż obfituje w legendarnych twórców, którzy z racji wieku coraz częściej mierzą się z kłopotami zdrowotnymi. Do tego grona dołączył także Rod Stewart, który znów musi zwolnić tempo. W czerwcu szeroko komentowano incydent, podczas którego muzyk niemal zasłał był na scenie. Teraz czytamy o tym, że musiał on przejść rutynową operację serca. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Royal Republic Venus w Esterok. Jak to mówi pewna znajoma mojej bardzo dobrej znajomej, normalnie cyrk i kino. Cyrk i kino był na koncercie Royal Republic na minionej rokowiźnie w Gdańsku. Przed nami jeszcze dwie rokowizny w Poznaniu i w Krakowie i na obydwu znów będzie cyrk i kino. No bo Royal Republic ma zamiar tam wystąpić, a oprócz nich jeszcze sporo innych bardzo ciekawych artystów. Wszystkich znajdziecie oczywiście na stronie rokowizny, także proszę sobie sprawdzić co, gdzie, kiedy. Jak, dlaczego i po co. My oczywiście na kolejnych dwóch rokowiznach również będziemy i będziemy dla was mieli na te rokowizny bilety. Także bądźcie czujni i słuchajcie codziennie od samego rana do późnego wieczora. Eski Rock. Tymczasem teraz przed nami Westerok Talking Heads i Psycho Killer.

0: kiedy powiem sobie dość. To Enough, Este Rock, na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Co prawda ja nie mówię sobie dość, bo wrócę tutaj do Państwa. Jutro wyjątkowo będę tutaj na Państwa czekał od 13, natomiast już za momencik w Este Rock kolumna Zygmunta, czyli Dawid Zygmunt, który przeprowadzi Państwa przez dzisiejsze popołudnie. Łukasz Szaciłowski, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: Ja wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią. Wiadomo co, czytam dużo książeczek dla małych dzieci. I na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to duże zwierzę jest.
3: No tak, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
3: Oczywiście.
2: Tylko materiału.
4: No takiego
1: żywiołowego. 6 na 9. Od 6 do 9 w Este Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Este Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.
1: To jest SK Rock.
7: Będzie kontrola miasta, jest reakcja łódzkiego akwaparku po śmierci 7-letniego chłopca. W raporcie najnowsze doniesienia w sprawie Romanowskiego i komentarz szefa MON. Tysiące koczujących turystów. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na Sycylii.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Właśnie zakończyła się sekcja zwłok chłopca. Dziecko zmarło po 2-tygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
9: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
7: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
9: Prezes spółki został zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie. Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
7: 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania.
8: To jest raport.
7: Szef MON komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
10: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej, jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
7: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i poszukiwany m.in. europejskim nakazem aresztowania. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących, m.in. w Katanii turystów, będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej kolejnej nocy. To, czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie znów przełożony, zależy jednak od Etny i kłębów popiołu wydobywających się z krateru po erupcji. Na miejscu u podnóży wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, to, co dla jednych staje się dramatem, dla innych zaczyna być atrakcją.
11: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy, a wyżej w górach na kilku tysiącach metrów turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Tatry toną w nieczystościach. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z fekaliami turystów. Ci załatwiają swoje potrzeby niemal wszędzie, gdzie się da, nawet w jaskiniach, mówi leśniczy Tadeusz Rusek.
12: Problem mamy olbrzymi. Tego się nie da nie zauważyć i nie poczuć. W sierpniu około 40 tysięcy ludzi wchodzi dziennie. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy strajnikami.
13: Ja akurat tak wychodzę, że nie potrzebuję swoich potrzeb załatwiać gdzieś tutaj po drodze.
14: Nie wiem, nigdy nie miałam takiej potrzeby załatwiania się na szlaku. Są w schroniskach ubikacje, prawda?
12: To się dzieje na odcinkach leśnych, na odcinkach powyżej granicy lasu, na odcinkach, gdzie szlaki prowadzą przez kosodrzewinę. Niestety w wyższych partiach też obserwujemy to zjawisko też w jaskiniach na przykład, dostępnionych do zwiedzania.
7: Kilka miesięcy temu TPN zaczął promować specjalne worki na nieczystości. Były one rozdawane przy wejściach na szlaki.
1: Pogoda.
7: Dziś pogodnie i bez opadów. Temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Jutro w całym kraju zrobi się wyraźnie cieplej. Na zachodzie będzie około 30 stopni, a w sobotę wróci upał do 34 stopni na krańcach południowych.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa w składzie Kruszyńska Anna. Raportuję.
7: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i zaczniemy dzisiaj kawałkiem, który galopuje, prataj, prataj, prataj, prataj i tak będziemy pędzić przez dzisiejszą kolumnę, normalnie jakbyśmy orali asfalt i można dołączać messengerowo albo telefonicznie. Zapraszam. SK Rock. No to pędzimy. Tak jest. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: P.O.D. grają w radiu, a za nimi świetny koncert na Polem Rocku. No a przed nami zespół, który miał zagrać w tym roku we Wrocławiu, ale zniknął i trzeba go wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu wykopałem dla was wiolonczelistów i państwo chyba zadowoleni. Halo, halo.
2: Bardzo fajny wybór kopalni odkrywkowej.
0: Bardzo panu dziękuję. A pani Małgosia mówiła tak.
3: Powiem tak, mam nadzieję, że coś zadziałają, bo chodzą słuchy, że mieli znów u nas zakoncertować, no.
0: Monitorujemy sytuację.
3: Trzymajmy kciuki.
0: Nazywają się Apokaliptika. W tym roku minęło 30 lat od ich debiutu. Na początku grali Metallicę, machając smyczkami. Później doszły do tego własne kompozycje i zaczęli zapraszać gości, którzy wykonywali wokalnie ich piosenki. Jednym z takich gości był Brent Smith z zespołu Shinedown. Jego posłuchamy w tym numerze, choć co ciekawe, na rynku amerykańskim początkowo nie znano tej wersji, bo tam ze względu na jakieś problemy musiał się dograć wokalista Huba Stank. No ale reszta świata słuchała tego numeru z głosem Shinedown i my też posłuchamy. Not Strong Enough. To Brent Smith i Apokaliptika w kopalni odkrywkowej. I'm not-

0: David. Dzwonię do pana od tygodnia, w końcu.
1: Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, dzwonię, bo wymyśliłem strasznego suchara na moim poziomie, więc czym prędzej spieszę go panu sprzedać? Jakie jest współczesne, męskie imię technologiczne?
1: Bury AI An, Brian.
0: Tak posłuchałem tego, co mówiłem i w sumie się nie dziwię, że pan mnie odbiera.
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Republika w Radiu SK Rock, a w przyszłym tygodniu finał męskiego grania, tam m.in. projekt Moja Krew, Twoja Krew. No ale w tym tygodniu emocji festiwalowych też nie brakuje. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie.
2: Cześć.
1: Radę do Cieszanowa.
2: A po co pan tam jedzie?
1: Na Exploited.
0: Raczej. Cieszanów Rock Festival, dzisiaj start, a do tego w Poznaniu zaczyna się Bittersweet Festival, tam m.in. Gorillaz, no chyba, że mają państwo inne propozycje, to proszę o sygnał. Trwa festiwalowe lato, można słać wiadomości. A u nas już za chwilę te poważne wiadomości w raporcie.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Będzie taniej. Jest decyzja rządu w sprawie cen paliw na stacjach. W poniedziałek wraca program CPN. Ma obowiązywać przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, a do tematu wrócimy o 16. Jest podpis prezydenta. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy.
4: To jest raport.
5: ORP Wicher już na wodzie. Na Zatoce Gdańskiej zakończyła się operacja wodowania pierwszej fregaty programu Miecznik. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty.
6: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Christ. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 kilometrów kabli.
5: Mówił Marcin Rymgwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna.
4: SK Rock Sport.
5: Polka była najszybsza w półfinale. Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji czwartego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham odbyły się także eliminacje w skoku wzwyż kobiet. Po raz pierwszy w historii mogliśmy zobaczyć trzy Polki. Do finału awansowała jednak jedynie nasza wicemistrzyni świata z Tokio Maria Żodzik, która zaliczyła wszystkie wysokości, a finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano na sobotę. Tymczasem wczoraj Jakub Szymański wywalczył brązowy krążek w biegu na 110 metrów przez płotki. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
7: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
5: To trzeci medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wcześniej srebro wywalczyły Ewa Swoboda na 100 metrów i Pia Skrzyżowska na 100 metrów przez płotki. O 18:00 początek ostatniego meczu naszych siatkarek w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Przeciwniczkami będą Włoszki, które jak Polki zanotowały dotąd dwa zwycięstwa nad Ukrainą i Francją. Włoszki straciły jednak jednego seta, a Polki oba mecze wygrały po 3-0. Będzie to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: miło panią słyszeć. A państwa bardzo mi miło powitać. Kłaniam się tym, którzy dołączyli. Ja jestem Zygmunt, a na Messengerze odezwali się do mnie m.in. Ola, Piotrek i tyle dobrego.
1: Halo, halo, spóźniony, ale jestem.
0: A przepraszam bardzo, jest jeszcze Szymon.
1: Wszystkiego dobrego, Dawidzie, cześć, dzień dobry, słuchamy kolumny Zygmunta.
0: Jedziemy?
1: Jedziemy.
0: To jest kolumna Zygmunta na antenie Jeski Rok.
1: Spóźniony, ale jestem.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: państwo dzwonią. Dzwonią do mnie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Grzegorz z Polski.
0: Dzień dobry, Grzesiu.
1: Ania tu pięknie powiedziała, że ma paliwo potanieć, nie?
0: A coś było w raportach?
1: Szachma. Jadę w drugiej połowie sierpnia na wakacje.
0: O!
1: Bo prawdę mówiąc, miałem iść gutać. Nie przejmuję się tym ogólnie, bo i tak tankuję za stówę.
0: I życzę ci, Grzesiu, żebyś za tę stówę na tym urlopie zajechał jak najdalej.
1: Dziękuję.
0: Proszę.
1: Trzymajcie się, pozdrow Anię i dla ciebie pozdrowienia.
0: A nie usłyszycie już za chwilę w raporcie.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Tańsze paliwo na koniec wakacji. W poniedziałek wraca program CPN. Jest decyzja. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Uwaga na kleszcze. W Polsce już 23 tysiące przypadków zachorowań na boreliozę.
1: SK Rock. Raport.
0: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii. Ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina.
1: To jest raport.
0: Po dramatycznym wypadku w Łomży jest decyzja sądu. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
3: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
0: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
3: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
0: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby, potem jak spadła z piątego piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu, a ojciec przebywał za granicą. Kobieta do tej pory nie została przesłuchana. Zawnioskowała o wyznaczenie nowego terminu. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rodzice czteroletniej dziewczynki mogą się odwołać od tej decyzji. Już ponad 23 tysiące przypadków zachorowań na boreliozę odnotowano w Polsce. Jak podaje Sanepid, to ponad 2 tysiące przypadków więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Borelioza, przypomnijmy, jest chorobą przenoszoną przez kleszcze. A jak przed nimi się chronić?
4: Odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze.
0: Mówiła Katarzyna Reiser z podkarpackiego Sanepidu. Dodajmy, że w tym samym czasie na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 413 osób.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Chińskie lepsze niż używane. Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą na nasz rynek. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnym budżecie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. A szczegóły zna Małgorzata Zawada.
5: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
6: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
5: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
6: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
5: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodniej, bez opadów, temperatura od 21 do 27 stopni. Najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu. 26 stopni na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Kielcach i Łodzi, 24 kreski w Warszawie i Lublinie, a w Olsztynie i Gdańsku 23 stopnie. Jutro w całym kraju zrobi się cieplej, na zachodzie nawet około 30 stopni.
1: Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna Jesus. Co to za dzień mamy? Czwartek. Wczoraj zaćmienie słońca, a dzisiaj mam zaćmienie umysłu. A jak tam u państwa? Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Giveaway. Toret Koci w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Czyli Beber z papryczki grają, a ja od roślinek przechodzę do zwierzątek i pytanie brzmi, czy ta puma ciągle biega? Bo po tej pumie koło Koszalina teraz mamy podobno pumę na Mazowszu i ona se podobno biega, a stare żarty wracają.
1: Dzień dobry, ja w sprawie pumy. Pumy? Co ma jaja z gumy?
0: No właśnie nie ma. No właśnie nie ma! Bądźmy uczciwi i powiedzmy, co faktycznie ma puma.
2: Cześć. A wiecie, co ma puma?
0: Pani powie, co ma puma.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Było zaćmienie, nie ma. Eskarok gra. Papryczki. Przygotowuję właśnie kurtaki na jutrzejszego grilla. Oprócz tego zrobię pieczeń rzymską i się będzie działo. Także weekend nadchodzi, przybywaj. Pozdro.
1: Cześć, Eskarok. A propos zaćmienia umysłu. Kiedyś moja koleżanka zostawiła telefon w pracy. Ja pierwsze co? Chwyciłem za swój i dzwonię do niej, chcąc powiedzieć, że zostawiłaś telefon w pracy. Jej telefon zaczął dzwonić. I tyle w temacie.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrość.

0: Kobra Nocka w Estrock. A ten zespół będzie gwiazdą koncertu Legend Rocka Top of the Rock w Operze Leśnej pod koniec miesiąca. Będzie można to zobaczyć w TVN-ie albo na żywo, bo w przyszłym tygodniu będę miał dla Was bilety na to wydarzenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid, witam. Krzysiek z Krakowa z tej strony.
0: Cześć Krzysiu.
1: Słyszałem, że coś w przyszłym tygodniu też będziecie rozdawać, także będę próbował dalej walczyć.
0: Top of the Rock, proszę nasłuchiwać.
1: Trzymaj się, hej.
0: Pozdrawiam, a już za chwilę posłuchamy raportu.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Estrock.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, że mnie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
4: Melina. A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w Estrock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Estrock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Estrock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek na Śląsku. Nie żyje 48-letni górnik. Do zdarzenia doszło dziś przed południem, kilometr pod ziemią, mówi Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
8: Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
7: Sprawę bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP z kopalni Pniówek.
6: To jest raport.
7: Najbardziej zdrożały napoje, a potaniały tłuszcze, tak wynika z raportu Uniwersytetu WSB Merito. W lipcu ceny żywności i innych produktów codziennego użytku wzrosły średnio o 1,9%. Największy wzrost odnotowano w kategorii napojów bezalkoholowych.
9: Ta kategoria produktów od pewnego czasu drożeje powyżej wskaźnika inflacji sklepowej. To efekt z jednej strony wzrostu kosztu transportu. Jego udział w kosztach ogółem przy tego rodzaju towarach jest wyższy niż w przypadku np. chemii domowej czy dodatków spożywczych.
7: Mówił Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito. Z badania wynika również, że staniały tłuszcze, takie jak masło czy olej.
6: Estrock. Sport.
7: Górnik, Jagiellonia i Raków. Te trzy zespoły na pewno powalczą dziś o awans w europejskich rozgrywkach. Górnik postara się odrobić jednobramkową stratę w pojedynku z Ferencvaroszem. Początek meczu w Zabrzu o 19:00. Jagiellonia z kolei od 20:30 będzie bronić z Glasgow minimalnej zaliczki z pierwszego meczu z Rangersami. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji Ligi Europy, w których po nieudanej przygodzie w Lidze Mistrzów występuje także Lech Poznań. Mecz kolejorza stał jednak pod znakiem zapytania, bowiem trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły Poznaniakom wylot na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvik. Jest już decyzja UEFA w tej sprawie. Rewanżowy mecz został przełożony. Odbędzie się dziś o godzinie 21:45 lub jutro o godzinie 20:00. Tymczasem w Szwecji są już piłkarze Rakowa, którzy zagrają rewanż z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a początek o 19:00. Wczoraj z europejskimi pucharami pożegnał się GKS Katowice, choć wygrał 2-1 z Hapoelem Tel Awiw. Znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji Fabien Barthez dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy w kadrze. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny narodowej Zinedine Zidane.
2: To jest kolumna Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem na antenie SG Rock. Taka współpraca. Bo trzeba sobie pomagać. I tak teraz zrobię. Pan pyta, ja odpowiadam. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Witaj drogi. Powiedziałbyś, jaka pogoda ma być na weekend? Bo to już za chwilę.
0: Upały wracają.
1: A deszcze?
0: A czy jest pan członkiem rodziny pani Anny z Koalicji Obywatelskiej, którzy ciągnęli pieniądze od powodzian?
1: Nie, no.
0: Pytam, bo jak oni słyszą o deszczu, to robią wały.
1: Pa!
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Kitum, Soul Asylum, Bradley Scarrock, Runaway Train. I takim pociągiem dojechaliśmy już prawie do godziny 17. Dojechaliśmy między innymi ze Sławkiem, który pozdrawia z Bydgoszczy, a jest też z nami Paweł, który szykuje mięcho na grillowy weekend, a powolutku do tego weekendu zmierzamy. To może sprawdźmy jeszcze, co się dzieje poważnego tu i tam. Za 3 minuty 17. Za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Od poniedziałku tańsze paliwo o złotówkę. Wraca rządowy program CPN. Jest dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Będzie mecz z Klaksvík. Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych.
2: Eski Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska zapraszam. Ceny paliw znowu pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa w zależności od rodzaju mogą być tańsze nawet o złotówkę. A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
3: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
5: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Syn ma diesla.
4: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
5: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
6: Miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama z siebie, ropa stanieje.
7: Tak patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
1: A z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Rządowy program CPN będzie obowiązywał od poniedziałku do 31 sierpnia.
2: To jest raport.
1: Jest dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Prowadzone jest przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w Darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, a szczegóły zna Mateusz Chłystun. Co wiadomo o źródle tego ataku?
8: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
9: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
8: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
9: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
8: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
1: Udało się. Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klaksvík dojdzie więc do skutku. Po ogromnych problemach z podróżą kolej już zagra dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. A o szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
10: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolej już miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Vágar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec jeszcze zalecenia dla fryzjerów. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. To dobra zmiana, komentuje Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art.
11: W branży fryzjerskiej higiena zawsze była bardzo ważna, ale dobrze, że zasady są jasno przypominane i ujednolicane. Pracujemy bardzo blisko klienta, więc bezpieczeństwo powinno być podstawą.
1: Według zaleceń każde urządzenie wielorazowego użytku, które ma kontakt ze skórą klienta, musi być dokładnie zdezynfekowane lub poddane sterylizacji przed kolejnym użyciem.
0: Pogoda.
1: W weekend powrót upałów. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38. Już jutro zrobi się cieplej. Na północnym wschodzie około 24 stopni, w centrum do 26, a na wschodzie 31 kresek. A dziś bezchmurne niebo, a temperatura od 20 stopni nad morzem. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum do 27 na zachodzie.
0: Go Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. Ja jestem Zygmunt, a jest też Ania i będzie Celina. Od takiego kawałka zaczniemy tę godzinę. A jakie są wasze imiona? Można się przywitać na naszym Messengerze, a można też zadzwonić do studia. Ostatnia godzina naszego spotkania i ostatnia szansa, żeby usłyszeć się w dzisiejszej kolumnie. 691-613-613, zapraszam. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Bruce Springsteen w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To są ulice Filadelfii, a za chwilę razem z grupą Suede przeniesiemy się na ulicę Londynu. A może ktoś nas tam teraz słucha i to bez żartów, bo tak się składa, że słuchają nas Państwo w różnych miejscach kraju, w różnych miejscach świata. Zresztą posłuchajmy. Halo, halo.
1: Witam wszystkich, z tej strony Magda.
0: Cześć.
1: Właśnie jesteśmy w drodze do Hapsalu, zwiedzamy Estonię, słuchając po drodze oczywiście Radia SK Rock.
0: Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy i szerokiej drogi dla Państwa. I kolejna wiadomość. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, to Marcin z tej strony, z Wrocławia.
0: Marcin z Wrocławia. Dziękuję, że Pan doprecyzował, bo już myślałem, że to ten Marcin z Naddniestrza.
2: Właśnie sobie jadę i słucham.
0: A, to on akurat słucha, że będzie siedział.
2: Rock and roll!

0: Dawidzie, kochany, ja nie jestem w Londynie, jestem w Karolinie, ale też słucham.
1: Witam, Dawidek, witam serdecznie Dawida, witam serdecznie Anię. Jedziecie ze mną teraz w tym momencie do Gardemon na lotnisko. Także jesteście także w Norwegii, kochani moi.
2: Dzień dobry, panie Dawidzie. Pozdrawiam nie z Naddniestrza, tylko z poznańskich winograd.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Incubus w Radiu SK Rock. Drive z dedykacją dla tych, którzy jadą. I może właśnie teraz wracacie z roboty i może jesteście trochę zmęczeni, a z kim dzisiaj nie gadam, to mówi, że zmęczony. Halo, halo.
1: A, dzień dobry.
0: Pan nam powie, jak się czuje.
1: Ale jakiś kolejny, czuję się zmęczony dzisiaj, nie wiem.
0: A wie pan, że ja też? Jakbym normalnie jeździł pługiem po asfalcie.
1: Marazm,
0: prosto. No, ale jakby powiedział rolnik z Gliwic. Każdy orze, jak może. Dużo sił wam życzymy, a już za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Lionel Messi jest leworęczny. Diego Maradona, proszę bardzo.
4: Nie bez powodu Aśka mówi o sportowcach, bo zdecydowana większość jednak społeczeństwa to są osoby praworęczne. Jak tenisista całe życie gra z praworęcznymi, a nagle naprzeciwko niego staje leworęczny zawodnik, no to do jasnej cholery, gdzie on ma forehand, a gdzie backhand, już można zgłupieć.
3: Dobre, podoba mi się to.
5: W kolarstwie może to nie jest tak istotne. Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
3: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
5: Tak. Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
4: Dokładnie.
5: Od razu nam się lepiej żyje.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest reakcja UODO na cyberatak i wyciek danych 19 milionów Polaków. Urząd skontroluje spółkę MyDoktor. Kontrolerzy sprawdzą zastosowane przez spółkę środki techniczne i organizacyjne. Będą ustalać również, czy te zabezpieczenia były regularnie testowane pod kątem zmieniających się zagrożeń. Przedmiotem kontroli będzie też sprawdzenie, czy analiza ryzyka uwzględniała możliwe zagrożenia dla przetwarzanych danych, a jej wyniki zostały zastosowane. Do jutra do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło na tej włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków.
6: To jest raport.
7: Dezinformacja przed defiladą 15 sierpnia. Media społecznościowe kolejny rok z rzędu obiegają nagrania polskiej armii, która ma przygotowywać się na wojnę. Jedno z takich nagrań w serwisie X zebrało blisko 300 tysięcy wyświetleń.
8: Myślę, że tutaj głównym z naszego punktu widzenia państwa polskiego aktorem, który jest zainteresowany, to jest nasz główny przeciwnik, czyli Rosja, której w interesie jest osłabianie Polski, nie tylko jej pozycji międzynarodowej. To osłabianie poprzez osłabianie zdolności społeczeństwa, siania zamętu, podziałów.
7: Mówił Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
6: SK Rock Sport.
7: I kolejne dobre informacje z Birmingham. Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. O medale powalczą w sobotę. W porannej sesji broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów, a Maria Żodzik dostała się do finału skoku wzwyż. Tuż po północy czasu polskiego Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w finale zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Kazaszka jest wyżej notowana w rankingu WTA. Zajmuje w nim drugie miejsce i w przypadku wygranej do liderującej Aryny Sabalenki tracić będzie zaledwie 4 punkty. Odzyskująca formę Polka nie jest jednak bez szans, a dodatkowo powinna mieć więcej sił. W drodze do finału Rybakina stoczyła 3 trudne, 3-setowe pojedynki o półfinał z Kokogow. Polka miała też więcej czasu na odpoczynek po półfinale. Ewentualne zwycięstwo Polski będzie jej pierwszym tytułem w tym roku i pozwoli na awans w światowym rankingu na 5. miejsce.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Def Leppard w Radiu Esko Rock. A wcześniej Jam na naszej antenie, a Jam w przyszłym tygodniu na poznańskiej rockowiźnie. A tymczasem ruszył Cieszanów Rock Festival, a w Poznaniu Bittersweet, a w ten weekend w Olsztynie Green Festival, a gdzie państwo zmierzają? Iza aktualnie nigdzie, słucha nas w Warszawie, pozdrawiamy, a panowie?
1: No czem, Dawidzie, a my cię pozdrawiamy z drogi do Teremisek.
0: Proszę.
1: Paweł z Grochowa, buziaczki.
0: Buziaki i jeszcze pan Daniel, halo.
2: Dawidzie, nawet nie wiesz, jak jest mi przykro. Nie będę cię słyszał przez 2 tygodnie, bo dzisiaj był ten ostatni dzień przed urlopem, a potem dopiero cię usłyszę 31 sierpnia.
0: Ale naprawdę jest panu przykro?
2: Jest mi bardzo przykro.
0: Tak myślałem. Powodzenia.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Survivor, utwór Burning Heart i z takim cieplutkim sercem bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za dzisiaj i bardzo dziękuję za cały tydzień, bo jutro mnie na kolumnie nie będzie. Se robię taki dłuższy weekend, także już teraz życzę Wam dobrego weekendu. Słuchaj Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, po raporcie Radar, a ja wracam do Państwa w poniedziałek. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Rosjanin miał wykonać egzekucję. Polskie służby odaremniły zamach w Warszawie. W raporcie Łuci tragedia w akwaparku. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-latka. Wielogodzinne kolejki na SOR-ach. Ratownicy medyczni chcą zwiększenia uprawnień.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
2: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
3: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
2: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki walczyli o jego życie. Dziecko zmarło wczoraj. Badanie wykonano dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej.
4: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
0: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Zgromadzenie pełnej ekspertyzy biegłych potrwa od kilku dni do kilku tygodni. Prokuratura powoła biegłego z zakresu ratownictwa i planuje przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Po stwierdzeniu śmierci mózgowej rodzice chłopca zdecydowali o przekazaniu jego narządów do transplantacji, aby uratować życie innych dzieci. To ma być sposób na rozładowanie wielogodzinnych kolejek na SOR-ach. Ratownicy medyczni proponują rozszerzenie swoich kompetencji i tym samym odciążenie lekarzy. Do założenia projektu ustawy, który jest właśnie konsultowany z resortem zdrowia. Szczegóły potencjalnych zmian zna nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. Projekt zakłada, że ratownicy i pielęgniarki z co najmniej 5-letnim stażem mogliby uzyskać dodatkowe uprawnienia. To właśnie oni zamiast lekarzy zajęliby się pacjentami z lekkimi urazami czy chorobami, a tych na SOR-ach jest zdecydowana większość.
6: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie takiego niskiego priorytetu.
5: To właśnie oni mogą być kwalifikowani do tak zwanej szybkiej ścieżki, mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt zakłada, że bez zgody lekarza ratownicy i pielęgniarki zlecaliby na przykład takie badania jak RTG czy morfologia, mogliby też podać podstawowe leki.
0: Projekt jest na etapie konsultacji w połowie września. Jego autorzy mają spotkać się z Ministerstwem Zdrowia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wakacje już na finiszu, choć uczniowie jeszcze nie chcą o tym słyszeć. To początek szkoły już za nieco ponad 2 tygodnie. Większość ma już wymarzone wyjazdy za sobą, mimo to próbuje z lata wycisnąć jak najwięcej. Jak spędzamy wakacje i jak wykorzystać drugą połowę sierpnia, sprawdzał Paweł Jakubowski.
7: No fajnie, udała się. Pogoda najlepsza, gorąco, gorąco, super.
8: Wakacje piękne, Polska piękna, cudowny kraj. To jest wszystko po prostu.
9: Trzeba też się zgrać z ludźmi.
8: Musi być fajna ekipa.
10: Byłam na Mazurach, super. Tak, już urlop był, także już wszystko okej, tak jak być powinno.
9: No ale wyjazd się udał, pogoda była?
10: Tak, dopisała pogoda, było ponad 30 stopni, paliłam się, super.
11: Wyjechaliśmy do Chorwacji.
12: Jeszcze nad wodę jeździmy.
11: Jeszcze wyjazd na jezioro na tydzień.
13: Nie na tydzień, na 2 dni.
9: Czy trzeba coś jeszcze zrobić? Czy tak już czujemy się tacy nasyceni tym latem?
14: Jeszcze mogło być cieplej na pewno.
9: A to będzie w weekend troszeczkę.
14: Mam nadzieję, że będzie ciepło, bo jednak brakuje trochę tego ciepła. Czuję człowiek niedosyt.
15: Wesele w sobotę mamy.
9: To czyli co? Potem podróż poślubna.
15: Tak, dokładnie.
9: Gdzie?
15: Albania.
1: Pogoda.
0: Ale nie trzeba jechać do Albanii i w Polsce będzie ciepło. Dziś bezchmurne niebo, temperatura od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Jutro jeszcze cieplej, na północnym wschodzie około 24 stopni, w centrum do 26, a na wschodzie 31. A w weekend powrót upałów. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum 38.
16: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o ważnej chwili, na którą fani Deep Purple czekali ponad 30 lat. Będzie także o ważnym wyróżnieniu w kontekście samego Ozziego Osbourna. Radar. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, sięgnijmy po prawdziwy klasyk od Papa Roach.

I to jedna z tych kompozycji, o których pan Eric Clapton nie zapomniał na swoim ostatnim koncercie w Krakowie. W tym roku zagrał ten numer jako piąty, łącznie z 16, po które sięgnął, a sięgnął głównie po piękne klasyki, po covery i Jimmy'ego Coxa, Derek and the Dominos, J.J. Cale i jeszcze mnóstwo innych wspaniałości. Skoro jesteśmy przy coverach, to oddajmy głos muzykowi, który całkiem niedawno świętował swoje 83. urodziny. Nazywa się Mick Jagger. Niestety nie ma dobrych wiadomości odnośnie swojej trasy koncertowej, ponieważ Stonesi no na pewno w tym roku na żadną trasę nie ruszą. Natomiast mają co świętować. W końcu ich ostatnia płyta Foreign Tongues doczłapała się do pierwszej pozycji na najlepszych i najważniejszych listach przebojów. I skoro już mówiliśmy o tych coverach, to oddajmy głos także muzykom The Rolling Stones, którzy sięgnęli tym razem na swojej najnowszej płycie po cover pani Amy Winehouse.

gdybyście zastanawiali się, kim Richie Blackmore jest dla zespołu Deep Purple. Jest takim pluszem dla Kasi Nosowskiej. Wyobraźcie sobie, że Richie Blackmore, którego świetnie znamy jako współzałożyciela zespołu Deep Purple, ten człowiek, chociaż wiedzieliśmy, że coś się dziać będzie, to nie sądziliśmy, że faktycznie do tego dojdzie. Wczoraj, drodzy Państwo, na koncercie w stanie Nowy Jork, na scenie wraz z Deep Purple, pojawił się Richie Blackmore. To jest muzyk, który pojawił się na bisach przy okazji utworu Smoke on the Water i dołączył do zespołu pierwszy raz od 93 roku. Zresztą sam wspomniał o tym, że napisał do Jana Gielana, który był w Portugalii, i zapytał, co on na to, by ten wyszedł na bizy. Na co Jan Gielan miał odpisać, że bez presji, tylko za dawne czasy. No i spodobał mu się ten pomysł, dostał akceptację od zespołu, więc można było to zrobić. To bardzo ważne wydarzenie, bo to tylko pokazuje, że da się, drodzy Państwo, zrobić rzeczy, które na pozór wydają się po prostu niemożliwe. Natomiast ten zespół zawsze słynął z tej perfekcji. Nawet z tej dziwnej perfekcji. Ale na takie perfekcyjne koncerty musieliśmy czekać 33 lata, by pan Richie znów dołączył do zespołu Deep Purple.

0: Nawet jemu jest w stanie ktoś popsuć plany wydawnicze. To pan Dave Grohl, to Foo Fighters, z ich najnowszej płyty Your Favorite Toy. Płyty, która wcale nie miała się tak nazywać. Pierwotnie pomysł był taki, żeby ta płyta nazywała się For Good, ale Dave Grohl stwierdził, że skoro chwilę wcześniej na ekranach kin pojawił się film Wicked For Good, no to niestety trzeba szybko zmienić nazwę. Mówił, że był cholernie wkurzony, ale niestety stało się, jak się stało.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, był właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rumackiego i jego zespołu. A wiesz, jak pięknie to wykonał? Słuchaj, wyłem jak bubr. To było niesamowite.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w Esty Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w Esty Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

są takie utwory, o których można by mówić godzinami. To jeden z tych magicznych. Ale dzisiaj nie o pięknych utworach od Kurta Cobaina mówić będziemy, tylko o debiucie solowym albumu Ozziego Osborna, Blizzard of Oz. To był niesamowity kamień milowy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W końcu mówimy o płycie, która osiągnęła status pięciokrotnej platyny. To naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenia. No i też plejada gwiazd, która się pojawiła na tej płycie, w tym fenomenalny gitarowy riff pana Rhodesa, czyli Crazy Train. I dlaczego dzisiaj o Crazy Train? Bo właśnie ta kompozycja osiągnęła miliard odtworzeń na Spotify i tak sobie pomyślałem, że warto jest także odnotować to ważne wyróżnienie. To Crazy Train i Ozzy Osbourne w SC Rock.

0: Wielu zastanawia się, co dalej będzie z Three Doors Down. Czy ten zespół będzie szukać nowego wokalisty? Czy będą kontynuować swoją działalność koncertową? Czy w końcu zakończą historię tego zespołu? Zdania są podzielone. Niektórzy zastanawiają się, czy tak naprawdę ten zespół powinien kontynuować tę historię po śmierci Brada Arnolda, czyli wokalisty i współzałożyciela formacji Three Doors Down. Niektórzy mówią, że genialna byłaby kontynuacja i to też byłoby piękne uczczenie jego pamięci. No, musimy się uzbroić w cierpliwość, by to zespół sam zabrał głos w tym temacie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale no
3: nie, nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co prywatnie dzieje się w życiu lidera Muse. Sprawdzimy także najnowsze plany zespołu Blur. Ale zanim to wszystko, czas na Killersów. Swoją drogą widziałem, że wczorajsza nowość od Brendana Flowersa w stylu Bruce'a Springsteena po wczorajszej premierze w Radarze całkiem mocno wam podeszła, co mnie bez wątpienia bardzo cieszy. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Zapraszam ja oraz ci, którzy całkiem mają coś sensownego do powiedzenia. To Somebody Told Me, no i oczywiście formacja The Killers.

ja czekam w końcu na odważnego, który zrobi film o nim, o Marku Bolanie. To są cztery powody przynajmniej. W końcu to był pionier i twórca glam rocka, który wraz z Davidem Bowiem zdefiniowali estetykę lat 70. Mówi się, że Bolanmania była silniejsza niż Beatlemania. Z drugiej strony mówi się o tym, że ten wizualny i kinowy potencjał jest przeogromny. Boa z piór, wysokie platformy, wszechobecne brokaty, satynowe stroje, loki Bolana. No to wszystko, drodzy Państwo, na ekranie może wyglądać fenomenalnie. No i w końcu także ten tragizm i przedwczesna śmierć Marka Bolana. Jakże także filmowa. A skoro już jesteśmy przy filmach, to warto także pokłonić się najnowszym obrazkom do tej kompozycji zespołu U2. Jeśli jesteście ciekaw, jak fani mogą uwielbiać w Meksyku zespół U2, to musicie sprawdzić teledysk do Street of Dreams.

Jak dobrze wiemy, zespół Mysłowic zrobiłby dużo, by dzisiaj rozwieść się z tym nazwiskiem, z nazwiskiem Brown. Nie zawsze im się podoba, jak ktoś skanduje to nazwisko na koncercie. My przy rozwodach pozostaniemy, tylko przy smutnej informacji od lidera formacji Muse, Matta Bellamy'ego, który złożył, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, pozew o rozwód ze swoją żoną Ellen Evans po 11 latach wspólnego życia. Natomiast najbardziej zaskakująca jest nawet nie sama informacja o tym, że złożył on pozew rozwodowy, ale przede wszystkim to, co pojawiło się w mediach o tym, że lider formacji Muse domaga się pełnej opieki nad dwójką swoich dzieci. No i jak pewnie co po niektórzy się domyślają, coś musiało się tam dziać, skoro idzie walka także na, jak słychać, takie noże. A skoro już jesteśmy przy tej walce, to oddajmy tym rycerzom Matta Bellamy'ego The Knights of Sidonia.

0: I tak się zastanawiam, co zmieniło sytuację zespołu Good Charlotte. Czy ten wyjazd nad Lazurowe Wybrzeże we Francji, czy pojawienie się na weselu swojego przyjaciela, czy jedno i drugie, bo po tym właśnie weselu bracia Madden stwierdzili, że bardzo im brakowało muzyki i swojego towarzystwa. I dzięki temu dostaliśmy zupełnie nowy album, wyjątkowy album Motel Du Cap.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i dwudziestkę, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie w rym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Zerkając do kasy zespołu Måneskin, jestem przekonany, że ten band wróci szybciej niż nam się wydaje. Może nawet szybciej niż formacja Blur, która dała swój ostatni koncert 2 lata temu przy okazji festiwalu Coachella. A dzisiaj Dave, który jest perkusistą tego zespołu dla magazynu The Sun, powiedział, że jeszcze do czegoś dojdzie. Jak mówi, na razie nie mamy żadnych planów, ale nie można na tej podstawie niczego wywnioskować. Jak mówi, zresztą nigdy nie mamy niczego wpisanego do kalendarza, jako Blur. Po zakończeniu ostatniej trasy wszyscy mieliśmy poczucie, no cóż, całkiem nieźle nam poszło, to było fajne. Jak mówi, nie zawsze czuliśmy się w ten sposób po 3 latach koncertowania, a kiedy tak naprawdę panowie żegnali się i odbierali bagaże na Heathrow, przytulili się do siebie, mówiąc, zrobimy to jeszcze raz. Więc odbierają to jako wielki powrót i chęć powrotu zespołu Blur. Uzbrajając się cierpliwość, czekamy, drodzy Państwo, aż ten zespół nieco więcej zdradzi w kontekście ewentualnych koncertów czy nowej muzyki. To ich Country House sprzed lat.

0: To były ikoniczne dźwięki, ale także teledysk dla ówczesnej młodzieży. W końcu ten teledysk kręcono w Montebello High School w Los Angeles i tam padły w tej szkolnej klasie bardzo ważne słowa, kiedy nauczyciel pyta ucznia: What do you want to do with your life? Czyli co chcesz zrobić ze swoim życiem? Na co chłopak odpowiada ikonicznie: I wanna rock. I to było, drodzy Państwo, takie zwieńczenie dla młodzieży tamtych lat, ale dla tych, którzy także uwielbiali komputery 20 lat później, no to świetnie pamiętają tę kompozycję z pewnej stacji radiowej gry GTA Vice City. No chyba nie muszę przypominać, że tamte stacje radiowe no były prawie tak dobre jak SK Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przyjrzałam się temu, co się dzieje w Olsztynie. Olsztyn się promuje. W całym mieście ukazały się billboardy, które przedstawiają dziki. I te dziki na przykład wylegują się na leżaku, popijając drinki.
3: Ja wiecie może, czy w Olsztynie jest jakiś zamek?
2: Jest.
3: To mam nadzieję, że na billboardach są sceny z tego zamku, jak tam dziki robią wiadomo co. Czytam dużo książeczek dla małych dzieci i na przykład dowiedziałem się, że taki słoń potrafi wyprodukować do nawet 30 kg kupy dziennie.
2: Bo to duże zwierzę jest.
3: No tak, no, o tym się nie mówi, a powinno się mówić.
4: Dokładnie, niech ta wiedza po prostu popłynie do naszych słuchaczy. Ile to trzeba materiału zużyć jej, żeby...
3: Oczywiście.
2: No. Tylko materiału.
3: No, no, takiego
1: żywienia. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się świetne wiadomości dla fanów zespołu The Cooks. Sprawdzimy także, jak Huba Stank będzie świętować jubileusz swojej przełomowej płyty. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy powoli szykują dla nas swoje nowe, fabularne dzieło kinowe. To panowie z formacji Green Day. Tak, to oni. Ze swoim bulwarem Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To nadal nasz czwartkowy radar.

panowie, którzy dzisiaj szaleją w Kołobrzeskim Amfiteatrze. Jutro pojawią się we Szczecińskim Amfiteatrze. W kolejny weekend będzie można ich zobaczyć na poznańskiej Rakowiźnie, gdzie oczywiście będziemy także i my wraz z naszymi social mediami. W tym roku jeszcze na pewno Ostróda w te wakacje, a później we wrześniu Opole, Kielce, w listopadzie także mnóstwo dat koncertowych, podobnie jak w grudniu, a panowie wieńczyć swoje 45 lat Ladybunk będą na warszawskim Torwarze już w przyszłym roku, 5 marca. I na to ważne muzyczne wydarzenie oczywiście czekamy, tak jak czekamy na nieco więcej niż tylko słowa pana Slasha, który wczoraj wspominał o tym, że powstają nowe dźwięki Guns N' Roses. No póki co to pan Slash ze swoim przyjacielem Duffem McKaganem biorą udział w raczej powstawaniu nowej płyty braci McCreary, bo wraz z nimi stworzyli takie wyjątkowe dźwięki. To Cool Kids i jeszcze do tego z Chadem Smithem na perkusji.

daleko nie będziemy muzycznie się przenosić. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dojrzalsze i mroczniejsze oblicze grupy The Cooks, formacji, która dzisiaj ogłosiła swój wielki powrót. Co prawda całkiem niedawno dostaliśmy od nich ich ostatnią płytę, natomiast teraz panowie wspomnieli o tym, że ostatnie 4 tygodnie spędzili mieszkając wspólnie i nagrywając nową płytę. Pan Luke zdradził, że tak naprawdę mogą powiedzieć, że skończyli już nagrywać nową płytę. Nagrywali ją z Tonenbergiem, z kimś, z kim od dawna chcieli pracować. Jak mówią, to niesamowity producent i bardzo nas naciskał. Szczególnie, jak mówi pan Luke, mnie, jeśli chodzi o pisanie piosenek. A jednocześnie panowie podkreślają, że jest na tej płycie wszystko, co reprezentują, ale jest też trochę mroczniej i trochę bardziej psychodelicznie. Co to oznacza, bo to tylko póki co szumne zapowiedzi, to uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na pierwsze premiery nowych singli od zespołu The Cooks.

0: I żeby było jasne, to nie jest żaden prognostyk płyty Mixed Emotion zespołu Kaleo, bo jak wspominał pan JJ Juliusson, tak naprawdę ta płyta, czyli Mieszane Uczucia, opowiada o różnych kontrastach. Od złości i frustracji współczesnych światem, po spokój, którego także na tej płycie nie brakuje. Natomiast Bloodline to ten element zdecydowanie bardziej surowy i agresywny właśnie na tej niesamowitej islandzkiej płycie.
1: Autopromocja. Melina. Melina S. Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Uaa!

Tak by muzycznie to wszystko brzmiało, gdybyśmy cofnęli się o 35 lat. Natomiast gdybyśmy pozostali w tej maszynie czasu i cofnęli się o 25 lat, to byśmy świętowali wydanie debiutanckiego albumu gigantów alternatywnego rocka, czyli formacji Hoobastank. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, ten zespół postanowił nie tylko świętować 25. rocznicę, ale zrobić to w sposób mocno zaskakujący, ponieważ większość pewnie by ruszyła w jakieś wielkie tournée, które trwałoby rok albo dwa. Tak formacja Hoobastank ogłosiła, że 20 listopada da jeden koncert w Los Angeles i właściwie zagra od początku do końca swoją debiutancką płytę i tak ma wyglądać właśnie to celebrowanie. No chciałoby się, żeby zdecydowanie wyglądało to nieco inaczej. Niemniej nie będziemy tutaj nikogo zmuszać do świętowania. To Hoobastank i ich The Reason.

0: I tym pięknym polskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Kończymy, ale jednocześnie oddajemy głos innemu polskiemu muzykowi, który za chwilę będzie opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach. I to wszystko w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 17. No i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu i mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, mówi Patryk Kiena z zespołu Miód. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na audycję Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia w SC Rock, a właściwie, jak zwykle, przypomnę, nie mojego życia, a życia mojego gościa, Patryk Kienast, zespół Miód. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, Wojtek, witam wszystkich słuchaczy.
3: Tak, Patryku, witam serdecznie, tak naprawdę, po powrocie do funkcjonowania zespołu Miód, bo tam chyba trochę tej przerwy się wkradło w waszą działalność. I co teraz się dzieje u was? Jak, co tam słychać? Dobrze?
2: A teraz właśnie dzieje się dobrze. Zespół nagrywa regularnie, zespół koncertuje. No i to jest taki naprawdę fajny czas w odróżnieniu od tej sześcioletniej przerwy, o której tutaj wspomniałeś. Chociaż ta sześcioletnia przerwa nie była zupełnie okresem bezczynności dla mnie, no ale zespół był wtedy, można powiedzieć, w zawieszeniu i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo tego żałuję. Bardzo tego żałuję i nie ma dnia, żebym sobie nie pomyślał, że mimo, że ja byłem wtedy zajęty innymi aktywnościami muzycznymi, to popełniłem wielki błąd, zostawiając Miód w takiej hibernacji. To był duży błąd i trzeba teraz naprawić.
3: Nadrabiacie teraz zaległości i musicie po prostu podwoić siły, żeby ten czas
2: i tak się staramy robić właśnie.
3: Okay,
2: tylko, że niestety
3: Czasu nie wrócisz,
2: no. Ale robimy, co możemy, żeby było dobrze.
3: Spotykamy się tutaj, żeby pogadać o kawałkach twojego życia, żeby troszeczkę cię poznać muzycznie. Może ktoś nie miał okazji usłyszeć funkcjonowania i historii zespołu Miód, więc myślę, że trochę się dowiemy o tym, trochę o tobie. Zapraszam, to są kawałki twojego życia. Utwór numer jeden.
2: Chyba zacznijmy od Radiohead. There, tak, to jest właściwie to całą dyskografię mógłbym, gdyby była taka możliwość. To nie byłyby kawałki mojego życia, tylko
3: Radiohead twojego życia.
2: Tylko zespół mojego życia. Bo Radiohead jest zespołem mojego życia, zespołem, który mnie ukształtował muzycznie. Nigdy żadnego zespołu z takim zaangażowaniem nie słuchałem. Udało mi się być na kilku koncertach i bardzo dobrze to wspominam. Właśnie w tym zespole jest wszystko to, czego szukam w muzyce, czyli oryginalność, eklektyzm, bezkompromisowość, oczywiście emocjonalność, piękne melodie, nowoczesność, szukanie ciągle czegoś odkrywczego.

0: proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Patryk Kienast, zespół Miód przez J, długie w środku. Bardzo fajna gra słowna. Chyba jak będziemy mówić o waszym zespole, to sobie do tego wrócimy. Generalnie pewnie to już w mediach się przewałkowało wielokrotnie, ale nazwa mnie fascynuje od pierwszego razu, kiedy o niej usłyszałem, więc do tego wrócimy. Kawałek numer 2, Patryk.
1: To chciałbym zaproponować piosenkę z solowej płyty Kuby Kawalca. Mhm. Kuba Kawalc jest moim kolegą. Poznaliśmy się przy okazji koncertów, wspólnego koncertowania z Happy Set i jak przyszła pandemia, to Kuba wreszcie miał trochę czasu, a że przy każdej okazji mówiliśmy sobie, no i musimy razem coś zrobić, no to przyszła pandemia, Kuba został uziemiony, ja zresztą również, i zaczęliśmy tworzyć muzykę. Razem z Mariuszem Obijalskim i Arkiem Koperą, tu w Warszawie, w jego studiu Arka. I tak powstała solowa płyta Kuby Kawalca, Ślepota, którą bardzo lubię, jest, uważam, bardzo dobra pod względem tekstowym, muzycznym. I najbardziej rockowy numer z tej płyty, czyli Wózek z gruzem. No w końcu jesteśmy w rockowej stacji, więc zagramy Wózek z gruzem.
0: Niechaj tak będzie.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia. Patryk Kienast dzisiaj cały czas z nami. Kuba Kawalec, to jest ta twórczość, której wysłuchaliśmy. Myślę, że z tym artystą jeszcze dzisiaj się zetkniemy, no ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam, co dalej?
2: A dalej mamy Nirwanę.
1: Klasyka grunge'u.
2: Klasyka, no. Kto nie słuchał Nirwany? Ja słuchałem Nirwany, nie słuchałem Guns N' Roses, ale to dzięki siostrze słuchałem Nirwany. I właściwie, jak sobie dziś myślałem o tej Nirwanie, to wszyscy ludzie, których szanuję za gust muzyczny, mają epizod Nirwany w swoim życiu. I mimo, że z Nirwany wiadomo się wyrasta, to, no to wszyscy ci, którzy według mnie słuchają dobrej muzyki, słuchali również Nirwany i tę Nirwanę szanują. Mhm. Czyli jakby może wyrośli i już teraz obecnie słuchają mniej albo wcale, ale uważają, że to jest zespół, który ich ukształtował i ze mną było podobnie. Do tej pory, jak wskakuje na playliście utwór Nirwany, choćby ten, czyli Jane, to ja mam ciarki. Nie wiem, to w tym jest tak ogromna siła, że nie wiem, że ja za każdym razem mam ciarki.

0: Westerok, dzisiaj Patryk Kienast, czyli człowiek, który odpowiada za zespół Miód między innymi, ale w międzyczasie słuchamy sobie o kawałkach, które przez twoje życie się przewijały. Numer 4.
1: Numer 4 to wielkie K. Piotr Rogucki. Przekonał mnie Piotr Rogucki do siebie właśnie tą płytą, czyli płytą Loki Wizja Dźwięku. Znakomity album, Rogucki w innym wydaniu, ale wtedy do mnie dotarło, jak zdolny jest to człowiek. No i tyle. Wielkie K, Piotr Rogucki.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Za nami Piotr Rogucki, z nami w studiu Patryk Kienast. Piotra Roguckiego poznałeś, jak mnie mam osobiście, mieliście okazję razem występować, zostaliście zaproszeni do wielkiego koncertu, wielkiego show Komary Start, tak?
2: Dobrze. To prawda, ale było tam...
1: Mieliście okazję tam wystąpić.
2: Oj, to było niedawno.
1: No.
2: Nie cały rok,
1: no, rok temu.
2: W listopadzie, no.
1: Tak. I słuchaj, Piotr Rogucki był u nas jakiś czas temu, masz słuchawki.
2: Mam.
1: Mam dla ciebie taki fragment naszej rozmowy z Piotrem Rogłockim tutaj w tym studiu.
2: Przygotowałeś?
1: Mhm.
3: Teraz na jakiś czas rzeczy, które są, które robią na mnie wrażenie, które budzą dreszczyk emocji albo ciarki po prostu takie. Sami wiecie, kiedy się słucha muzyki i ma się ciarki, co to znaczy. I jest polski zespół, który swoim singlem sprzed 5 lat rozbroił moją wyobraźnię i serce i ten kawałek jest tak piękny, jest jednym z piękniejszych utworów polskich, jakie słyszałem. Mam nadzieję, że sporo ludzi go zna, bo wiem, że ma dobrą słuchalność, ale tak naprawdę zespół przestał istnieć, dopiero w tym roku wrócili. Jest mało znanym zespołem, a jak się zorientowałem jakiś czas w ogóle po fakcie, to producentem i tak naprawdę współtwórcą tego utworu jest mój przyjaciel, który ze mną gra w zespole Koma, Paweł Cieślak. Nie wiedziałem o tym na początku, ale dowiedziałem się, kiedy o tym utworze opowiadałem.
1: Mówi, znam, kojarzę.
3: To moje. I to jest zespół Miód, pisany przez J, i utwór pod tytułem Nie chcę prawdy. Mhm.
1: Ładnie powiedział, co?
2: No ja co mogę więcej powiedzieć? Nie da się chyba ładniej opowiedzieć.
1: Ale słyszałeś, opowiadał ci, jakie mają odczucia dotyczące twojej muzyki? Czy o tym nie rozmawialiście sobie? Czy nie zaskoczyłem ci niczym?
2: No wiesz, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Była taka też seria koncertów Światło i Mrok.
1: Tak.
2: Mówicie to coś?
1: Oczywiście, że tak.
2: Potężne koncerty, wiesz, we wszystkich dużych miastach, wyprzedane hale i Piotr Rogucki był tam jednym z... Bo to była Katarzyna Nosowska i
1: tak,
2: Piotr Rogucki
1: i gość.
2: Plus goście.
1: Ale oni byli tymi czołowymi postaciami.
2: Tak, dokładnie. I oni się zmieniali na scenie i jedną z tych piosenek, która była na wszystkich koncertach, było właśnie Nie chcę prawdy w wykonaniu Piotra Rogockiego i jego zespołu. A wiesz, jak pięknie to wykonał?
1: Nie wątpię.
2: Wydawałoby się, wiesz, ja mam taki delikatny głos i to jest bardzo delikatnie zaśpiewane i wydawałoby się, że to może nie pasować, a wręcz przeciwnie, wiesz, no jest jakiś film na YouTubie, że można sobie zobaczyć, jak Piotr Rogucki wykonuje tę piosenkę i jest to po prostu, wiesz, jak ja ryczałem, jak ja słyszałem, byłem na koncercie w Gdańsku, bo dostałem zaproszenie od Pawła Cieślaka, o którym tu była mowa, czyli producenta zespołu Koma i również zespołu Miód, jeśli chodzi o trzecią płytę, i słuchaj, i wyłem jak bubr, wiesz, po prostu dławiłem się, krztusiłem się

0: Nie. Taką, wie, mikroskopijną.
1: Dobra, to w porządku, ludzie. Kawałek numer 5, Panie Patryku,
0: kawałek numer 5. No to co? Piotr Rogucki był? No to Deftonsi, Be Quiet and Drive. Wiesz co, był taki moment, że nasz perkusista, ówczesny, to było wiele lat temu, ówczesny perkusista Dawid przyniósł Deftonsów na próbę. I to nas zmiatło, wiesz, zmiatło nas. Nigdy nie graliśmy tak ostro i nigdy jakby nie uzyskaliśmy takiego brzmienia, bo nie chcieliśmy, to już było za daleko, jeśli chodzi o to brzmienie bębnów, o to brzmienie basu, o to brzmienie gitar przede wszystkim, ale ta emocjonalność Chino, to w jaki sposób śpiewał, zrobiło na nas takie wrażenie, że my, przynajmniej ja, przestroiłem swoją gitarę i wiele, zobacz, długo, naprawdę długo grałem na gitarze przestrojonej, dokładnie tak jak Deftonsi, czyli o pół tonu niżej 5 strun, a najgrubsza o półtorej tonu.
1: Czyli cię to zainspirowało.
0: Zainspirowało
1: jednak.
0: Mnie potężnie i chciałem tak brzmieć, bo w tamtym czasie gitara wydawała mi się instrumentem już dość wyeksploatowanym przeze mnie i to było inspirujące, że mogłem te inne, zupełnie inne rzeczy uzyskiwać dzięki temu, że ta gitara była inaczej przestrojona. Mm-hmm. No i Deftonsi, do tej pory jest taki moment koncertu naszego, że dwie piosenki z rzędu na Deftonsowym przestrojeniu gramy. Chociaż one są zupełnie nie Deftonsowe, to coś tam pozostało, nie? Mm-hmm. A w serduszku zespół Deftons zawsze.
1: Pięknie. No to teraz słuchacze będą wiedzieli, że ten moment, kiedy to następuje, to jest nawiązanie ewidentnie właśnie do tego zespołu, jeśli ktoś nas będzie słuchał. Dobrze, posłuchajmy i wracamy za chwilę do wspomnień.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w ESC Rock.
7: Dziś w kawałkach mojego życia Patryk Kienast, zespół Miód, kawałek numer 6.
8: Kawałek numer 6 to będzie 5 gwiazdek. Pewnie nikomu albo niewielu osobom znanego zespołu Spokój. Spokój to zespół, który współtworzę ja z Kubą Kawalcem z zespołu Happy Set. Wydaliśmy już epkę jakiś czas temu. Może jest teraz okazja, żeby troszkę bardziej spopularyzować nasz duet. Mogę w tajemnicy powiedzieć, że to już wtedy nie będzie tajemnica, że zespół Spokój wraca po dłuższej przerwie do grania, do nagrywania. A z naszej epki, naszego duetu Spokój, piosenka 5 gwiazdek.

0: Dobrze, jesteśmy. Panie Patryku, Patryk Kienast, przypominam, proszę Państwa, człowiek, który przede wszystkim kojarzony jest z zespołem Mute, ale teraz też już na pewno wiecie, że również z zespołem Spokój. Co dalej?
1: Siódmy. Dalej będzie zespół Alt-J. Mhm. I tu mógłbym właściwie powiedzieć to samo, co w przypadku zespołu Radiohead. No, ja po prostu bardzo, ale to bardzo lubię oryginalność, niepodrabialność. Zespół Alt-J jest dla mnie zespołem niepodrabialnym, a jego ostatnia płyta jest po prostu wspaniała. Chociaż posłuchamy piosenki z pierwszej płyty, bardzo docenionej. Będzie to piosenka Something Good. Znakomity zespół, bardzo dobrze pamiętam koncert na Torwarze. Miałem przyjemność być i było naprawdę wyjątkowo. Znakomity zespół. Oby więcej takich zespołów.
0: No i pięknie, kropka. I słuchamy. Alt-J, Something Good.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Patryk Kienast, człowiek zespołu Mute. Cały czas to podkreślam i powtarzam. Do tego zespołu chyba dojdziemy sobie na samym końcu, tak jak podejrzewam. To będzie chyba piękna klamra, żeby zamknąć tę audycję.
2: No tak właśnie, jaki był plan.
1: Myślę, że tak to się powinno wydarzyć. A jako numer 8?
2: A jako numer 8 poleci zespół Grizzly Bear.
1: Mhm.
2: Tutaj ten wątek koncertowy się pojawia i w przypadku Radiohead, i w przypadku Deftonesów, chyba nie mówiłem. To są takie zespoły, które musiałem zobaczyć na żywo. No to Alt-J też i Grizzly Bear. Grizzly Bear oczywiście również udało się na Off Festiwalu zobaczyć i wypadli kapitalnie. Nie przypuszczałem, że ten zespół, to chociaż jednej piosenki nie zagrali, no ale to nie będę chłopakom układał set list.
1: Nie, nie, no, oczywiście, że...
2: Najważniejsze, że przyjechali do nas ze Stanów i zagrali świetny koncert na Off Festiwalu. A zespół jest... ja to lubię, bardzo lubię, jak ktoś inaczej zagra na tej gitarze. Jakoś tak, kurde, coś innego na niej znajdzie. No i to jest taki właśnie gitarzysta, nie? Jak ktoś inaczej zaśpiewa, trochę pod prąd, ale lubię też bardzo ładne melodie. No i tutaj mamy właśnie wszystko. Wszystko to, co lubię. Tak, melodia, oryginalność brzmienia, a bębny też kapitalny.
1: No i pięknie.
2: I świetny teledysk. No wszystko, no. Kapitalny zespół Grizzly Bear.

0: I jesteśmy w kawałkach mojego życia, a właściwie przypominam, w kawałkach życia naszego gościa Patryk Kienast, zespół Miód. Przedostatni numer.
1: Przedostatni numer to będzie zespół The Smile, czyli kolejne wcielenie Toma Yorka, w tym przypadku również Johnego Greenwooda, gitarzysty zespołu Radiohead. I wyobraź sobie, redaktorze Wojciechu, taką sytuację, bo będziemy ciągnąć wątek, kontynuować wątek koncertowy, że jesteś w takim starożytnym, antycznym teatrze, kamiennym takim, wiesz, na dole scena, amfiteatrze takim, nie teatrze, amfiteatrze. No i po prostu masz widok na zachodzące słońce i tam, wiesz, morze. I na tej scenie, i na scenie występuje zespół The Smile. W takich okolicznościach byłem na koncercie tego zespołu na Sycylii, w miejscowości Taormina. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym koncercie również, bo okazało się, że było tam kilka osób, które znam, a byłem tam między innymi z Mariuszem Obijalskim, naszym producentem. No i niezapomniana sprawa, no co tu dużo mówić. Koncerty w takich okolicznościach zdarzają się pewnie
0: nieczęsto.
1: Raz w życiu na razie mi się zdarzył, więc mogę powiedzieć, że raz w życiu i bardzo dobrze wspominam koncert. Kapitalna muzyka, zespół The Smile i piosenka The Smoke.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I jesteśmy w kawałkach mojego życia, a właściwie, przypominam, w kawałkach życia naszego gościa, Patryk Kienast, zespół Miód. Przedostatni numer.
2: Przedostatni numer to będzie zespół The Smile, czyli kolejne wcielenie Toma Yorka, w tym przypadku również Johnego Greenwooda, gitarzysty zespołu Radiohead. I wyobraź sobie, redaktorze Wojciechu, taką sytuację, bo będziemy ciągnąć wątek, kontynuować wątek koncertowy, że jesteś w takim starożytnym, antycznym teatrze, kamiennym takim, wiesz, na dole scena, amfiteatrze takim, nie teatrze, amfiteatrze. No i po prostu masz widok na zachodzące słońce i tam, wiesz, morze. I na tej scenie, i na scenie występuje zespół The Smile. W takich okolicznościach byłem na koncercie tego zespołu na Sycylii, w miejscowości Taormina. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym koncercie również, bo okazało się, że było tam kilka osób, które znam, a byłem tam między innymi z Mariuszem Obijalskim, naszym producentem. No i niezapomniana sprawa, no co tu dużo mówić. Koncerty w takich okolicznościach zdarzają się pewnie
1: nieczęsto.
2: Raz w życiu na razie mi się zdarzył, więc mogę powiedzieć, że raz w życiu i bardzo dobrze wspominam koncert. Kapitalna muzyka, zespół The Smile i piosenka The Smoke.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.